Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Deska Piła.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Eskapiła News.
1: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. To jest magazyn reporterów Radia SK, a dzisiaj trochę o historii Złotowa zamkniętej w muzeum. To będzie rozmowa z Katarzyną Józefowską, pełniącą obowiązki dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej. Pierwsze podstawowe pytanie, jak w ogóle trafiła pani do muzeum?
2: Ja jako mieszkanka Złotowa bardzo często odwiedzałam muzeum, gdyż muzeum i to, co muzeum, wszystkie wydarzenia, które były organizowane, były i dalej są zgodne z moimi zainteresowaniami.
1: Czyli to było takie spełnienie marzeń, spełnienie pasji?
2: Szczerze mówiąc, tak. Jest to praca, która jest moją pasją, marzeniem, odnajduję się tu, uwielbiam działać i no, jest to praca z pasji.
1: A to jest pasja czysto do historii Złotowa, czy ogólnie historii?
2: Ogólnie historia sztuki, także i organizacja wydarzeń, wernisaży, po prostu wszystko to, czym zajmuje się muzeum. Także i elementy edukacyjne, bo ja jestem też odpowiedzialna za warsztaty z dziećmi, z dorosłymi, lekcje muzealne, także aż z zawodu jestem ogólnie nauczycielką, więc powiedzmy, że to przygotowanie pedagogiczne tutaj też pomaga.
1: Przechodząc już do Muzeum Ziemi Złotowskiej, jak wyglądały początki muzeum?
2: No, muzeum ogólnie powstało w 1962 roku. Było zupełnie w innym budynku, ten budynek już teraz nie istnieje. W 1963 zostało przeniesione do obecnej siedziby. Jest to piękny, XVIII-wieczny, druga połowa XVIII wieku, dom szachulcowy, najstarszy dom mieszkalny w Złotowie. Wszystko tutaj, każde okno, każda ściana, każdy element ma swoją historię. Jest to dom mieszczański, dawniej mieszkał tu farbiarz z rodziną. Miał na dole pomieszczenia warsztatowe, a u góry pomieszczenia mieszkalne. Także jest to naprawdę dom z duszą.
1: Czyli można powiedzieć, że już sam budynek jest zabytkiem.
2: Oczywiście. Budynek jest zabytkiem, jest wpisany do rejestru zabytków i jest charakterystyczny, bo jest w taką jakby biało-czarną kratę, bo wiadomo, że belkowania są ciemne, belkowania wypełnione są gliną, w której ogólnie jest trzcina i słoma. Tym właśnie się charakteryzuje szachulec. Także ma swoisty tutaj klimat, swoistą barwę. I co ciekawe, z zewnątrz się wydaje malutki, ale jak ludzie przychodzą zwiedzać do środka i obejrzą te wszystkie nasze pomieszczenia, to mówią, w życiu byśmy sobie nie zdawali sprawy, ile tu można pomieścić i jak dużo eksponatów jest tutaj wyeksponowanych.
1: No tak, dużo eksponatów wyeksponowanych, ale też część z nich nie jest na ekspozycji. To wynika z ograniczonej przestrzeni?
2: Wie pan co, tak, miejsca mamy mało, ale w ciągu ostatnich kilku lat, czterech bodajże, doszły nam jeszcze inne obiekty. Także Muzeum Ziemi Złotowskiej to nie tylko ten dom

0: Kulcowy, w którym znajduje się główna siedziba. Muzeum Ziemi Złotowskiej to ogólnie 5 obiektów. 4 z nich są zabytkowe. Doszła nam jeszcze pod opiekę Kaplica Pamięci, kaplica poewangelicka z początków XX wieku, pięknie odremontowana i tam mamy ekspozycję drugowojenną, w ogóle wojenną, ale i też drugowojenną i dotyczącą pochówków. Także bardzo pięknie się to wpisało, bo mogliśmy wyeksponować te zabytki, które są związane z wojnami, szczególnie tymi drugowojennymi, związane z II wojną światową. Dlaczego ekspozycja militarna? Dlatego, że kaplica znajduje się przy cmentarzu wojennym w Złotowie. Dlaczego ekspozycja dotycząca pochówków? Dlatego, że kaplica znajduje się w pobliżu 3 cmentarzy. Wojennym, poewangelickim i katolickim najstarszym w Złotowie. Zabytkowych mamy jeszcze Muzeum na Świeżym Powietrzu, czyli taki mini skansen, Zagrodę Krajeńską. Jest to też chałupa przeniesiona ze wsi pobliskiej, ułożona tutaj jeszcze raz. Chałupa z końca XIX wieku i też jest to zabytek. W środku mamy ekspozycję etnograficzną całą. Urządzony dom jest tak, jak wyglądały domy na wsiach sprzed 200 lat. Jest to w ogóle też piękne miejsce z piękną panoramą Złotowa. Następnym zabytkiem, który należy do muzeum, którym muzeum się opiekuje, jest spichlerz złotowski. Stary spichlerz, który jest wykorzystany jako... Mamy tam w nim salę wykładową, salę warsztatową i u góry ekspozycję, wystawę stałą, czyli urządzoną klasę Szkoły Polskiej z międzywojnia.
1: To jeszcze dopytam, są w takim razie zabytki, które nie mieszczą się we wszystkich ośrodkach?
0: No, przetrzymujemy je w magazynie. Są używane do wystaw. Jeżeli organizujemy wystawę, gdzie dane eksponaty z magazynu będą przydatne lub wpisują się w temat wystawy, to je wtedy wykorzystujemy.
1: Mówiąc jeszcze o tych ekspozycjach, o eksponatach, jak daleko w czasie sięgają zbiory?
0: No, najstarsze zabytki to mamy archeologiczne z czasów kamienia łupanego.
1: Tak patrząc z perspektywy historycznej i eksponatów, które znajdują się w muzeum, a także na obecny Złotów, to jak na przestrzeni lat zmieniało się miasto?
0: No, Złotów pięknieje, w ogóle zawsze był ładnym miastem. Pięknieje. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Złotowa, są zachwyceni. Ludzie, którzy nie mieszkają w Złotowie, są zachwyceni. Ci, którzy mieszkają, wiadomo, że część narzeka, jak zawsze ludzie narzekają na to, co mają, ale bardzo dużo gronno Złotowian bardzo lubi swoje miejsce. Ja także lubię Złotów. Uważam, że jest fajnym miastem do życia, łatwym, przyjemnym. Mamy tu dużo atrakcji. No już samo muzeum w pięciu budynkach, ale także mamy i piękną promenadę, lasy, jeziora. Dla mnie jest to bardzo atrakcyjne miejsce i uważam, że za każdym razem się zmienia i to zawsze na plus.
1: A czy Złotowianie interesują się historią miasta?
0: No, Złotów jest przede wszystkim związany z historią Związku Polaków w Niemczech, czyli czasy, kiedy między wojnami, między pierwszą a drugą wojną światową, kiedy tutaj się zrodził właśnie, kiedy tutaj powstała 5. dzielnica Związku Polaków w Niemczech. I ta historia jest bardzo żywa, bo jeszcze żyją osoby, które pamiętają te czasy. Na przykład pan Tomke z Zakrzewa, który był na kongresie w Berlinie w 1938 roku, ma w tym momencie 108 lat, niedawno obchodził urodziny, więc jeszcze jest żywą legendą, żywym pomnikiem tych czasów, więc myślę, że ta historia dla Złotowian jest najważniejsza tutaj w tej naszej opowieści historycznej. Mamy oczywiście dużo eksponatów dotyczących tej historii Związku Polaków w Niemczech. Jest sporo regionalistów, którzy weryfikują też naszą działalność, interesują się czasami Związku Polaków w Niemczech, piszą publikacje na ten temat, także według mnie jest sporo zainteresowanych historią regionalną.
1: Z bardziej odległych czasów też można wyróżnić jakiś okres?
0: Czasy XVII wieku, kiedy właścicielami Złotowa byli działy grudzińscy, Andrzej Karol Grudziński, i był stał tutaj w Złotowie zamek, który został spalony przez Szwedów. Bo to jest ciekawa historia, bo mówi się, że Andrzej Karol Grudziński był protoplastą Kmicica z Potopu, gdyż pod ujściem, w bitwie pod Ujściem w XVII wieku zdradził króla polskiego Jana Kazimierza, przeszedł na linię króla szwedzkiego. No jak potem jednak ukorzył się i prosił o przebaczenie króla Jana Kazimierza, Jan Kazimierz mu wybaczył, no ale król szwedzki mu nie wybaczył, najechał Złotów, spalił zamek, no i ta historia tak się toczyła. Jest to też żywe wspomnienie i ciekawa historia, która też interesuje tutaj Złotowian. Zresztą my w Złotowie, tu w muzeum, 4 razy organizowaliśmy piknik historyczny, właśnie nawiązując do czasów grudzińskich, bo w zeszłym roku na przykład było rocznica 400 lat panowania Grudzińskich na ziemi złotowskiej.
1: Czyli film czy książka Potop jest popularny w Złotowie?
0: Powinien być.
1: Jeszcze pytając o te eksponaty, których jest sporo, jak zbierane są do muzeum?
0: Ogólnie najczęściej są w ramach darowizny od mieszkańców. Bardzo często przychodzą mieszkańcy, starsi mieszkańcy i mówią, moje dzieci nie będą się tym interesować, a szkoda nam wyrzucić, nie wiemy, co się stanie później z nimi, po prostu czy możemy je przekazać w ramach darowizny do muzeum. To jest chyba najczęstsza sytuacja. Ale zdarzają się też i zakupy cennych, na przykład cennych eksponatów, cennych przedmiotów, które dla historii regionu, bo te nas szczególnie interesują, będą przydatne.
1: Tak też mieszkańcy pomagali w skompletowaniu wystawy na temat Złotowa w PRL-u?
0: Tu zdecydowanie największa rola była mieszkańców, ale też my po prostu na hasło zbieramy wszystko, co jest związane z PRL-em, to po prostu uruchomiliśmy naszą czujność, uwagę. Bardzo często też się, znaczy bardzo często, czasami się zdarza, że członek rodziny umiera i trzeba mieszkanie opróżnić i na przykład proszą nas, żebyśmy przyszli i zobaczyli, czy coś nie chcemy do muzeum, czy coś się nie przyda. I właśnie w tym czasie dużo, dużo pamiątek z PRL-u nam się udało zdobyć, ale tak jak mówię, do dzisiaj nam mieszkańcy przychodzą i jeszcze przynoszą eksponaty. Także ta ekspozycja się wzbogaca i ciągle się zmienia, bo ciągle coś nowego dochodzi.
1: A czy ludzie jednak nie mają jakiejś trudności z rozstaniem się z jakąś osobistą rzeczą przez sentyment?
0: Myślę, że tak. Ale tak jak mówię, jak już przychodzi starość, kolokwialnie mówiąc, to zastanawiają się i tak nie wezmą tego do grobu. No taka jest prawda. Więc wolą przekazać do muzeum, żeby to jednak istniało gdzieś w pamięci, było wykorzystane, niż na przykład skończyło na śmietniku.
1: Muzeum to nie tylko te wystawy, co jeszcze oferuje placówka?
0: Mm-hmm. No, my oferujemy sporo, bo oferujemy wystawy, wernisaże, prelekcje, promocje książek, wykłady, ale także i tutaj działalność edukacyjna jest szeroko rozwinięta, no bo tak jak już mówiłam, warsztaty i lekcje muzealne z dziećmi, z dorosłymi, cyklicznie jest organizowany ferie z dziećmi w muzeum, a także wakacyjny klub małego muzealnika. Także ta edukacyjna działalność jest też szeroko tutaj rozwinięta, ale organizujemy też konferencje, sympozja, w plenerze na przykład inscenizację, właśnie taką dużą imprezą dwudniową, był piknik historyczny. Też wydajemy publikacje i muszę powiedzieć, że nasz sklepik muzealny jest bardzo bogato zaopatrzony w wydawnictwa tutaj dotyczące albo dotyczące regionu, albo autorami są ludzie mieszkający w regionie. Jak ludzie przyjeżdżają, to są zdziwieni, że w takim małym mieście sklepik jest tak bogato zaopatrzony i tyle się u nas jednak wydaje.
1: Widziałem też, że są pewne formy sztuki, pojawiają się jacyś artyści. Moje pytanie jest takie, czy oni są tylko z regionu, czy pojawiają się też jacyś ogólnokrajowi artyści?
0: Znaczy przede wszystkim stawiamy na region, bo uważam, że trzeba promować ludzi tutaj stąd, którzy są często nieznani. Takich lokalnych, obecnie jeszcze żyjących artystów, artystów to na przykład pani Urszula Grubich, twórczyni makramy, Jolanta Surma, znana już wielokrotnie na różnych wystawach. Tak samo jej wystawę tutaj tworzyliśmy, a także wielu innych.
1: Na sam koniec spytam, dlaczego według pani takie Muzeum Ziemi Złotowskiej jest ważne?
0: No mogłabym tu mówić o tym patriotyzmie, o patriotyzmie lokalnym, o zatrzymaniu w pamięci historii, o tym związku z regionem, ale to jest trochę pompatyczne. I ja powiem wprost, po prostu mamy ciekawe oferty, różnorodne oferty, bo mamy i dla typowo stricte historyków, czyli wykłady historyczne, mamy coś dla miłośników sztuki, czyli wernisaże, mamy coś dla kolekcjonerów i masę innych artefaktów. Wystawa sprzed paru lat, historia higieny na wsi i w mieście, na wsi, przed wojną i po wojnie. Po prostu to dla zbieraczy też są bardzo ciekawe, ciekawe wystawy. Ale także mamy coś, powiedzmy, dla ludu, dla tych, którzy chcą się po prostu tylko rozerwać, pobawić. No i otoczenie zagrody to jest po prostu raj dla tych, którzy chcą przyjść, odpocząć, spędzić mile czas na łonie natury.
1: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Jeszcze raz to była Katarzyna Józefowska, pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Ja lubię mówić o muzeum.
1: Eskapiła News. Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. To jest magazyn reporterów Radia SK, a dzisiaj rozmowa z Aleksandrą Czarny, która razem z tatą tworzy galerię Arte Piła, czyli projekt, który ma na celu prezentować różne dzieła, jak i łączyć ludzi kulturalnie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Jeszcze tak rozwijając, czym tak naprawdę jest Arte Piła?
2: Arte Piła, no to myślę, że jest właśnie przede wszystkim przestrzenią, w której ja i mój tata, no po prostu chcemy rozszerzać to, czym się zajmujemy, co jest naszą pasją. Ze strony mojego taty jest to na pewno muzyka i jego historia z lat młodzieńczych, kiedy to współtworzył ze swoimi przyjaciółmi z Piły zespół najpierw Ręce do Góry, później Krew. I teraz ta pasja powróciła. Wiem, że mój tata chce być, myślę, widoczny, więc chcę po prostu zapisać tą historię, która już się wydarzyła i niejako ją teraz skontynuować, odnowić. A ja jako, że jestem historyczką sztuki. Na co dzień pracuję w Pałacu w Rogalinie. Też, że tak powiem, kontynuuję naukę na studiach doktoranckich. No to gdzieś te tematy o sztuce zawsze się u nas przewijały. Były takim naszym miejscem styku. No i tak patrząc na wydarzenia, które się dzieją w Pile, no chcieliśmy dołożyć swoje, że tak powiem, 5 groszy. Ponieważ myślę, że tak jak mamy miejsca, w których dzieją się wystawy, to one przede wszystkim są przeznaczone może już dla ukształtowanych artystów, a gdzieś taką naszą misją stało się to, żeby może też z tych naszych zainteresowań zrobić coś takiego bardzo otwartego, otwartego na wszelkie przejawy tej twórczości jeszcze nieukształtowanej, dać niejako takie skrzydła i zaplecze dla artystów, którzy nie są pewni swojej twórczości. I myślę, że jest to połączenie właśnie tego takiego młodego zapału, który miał mój tata i może też właśnie w tamtych czasach różnymi sposobami próbował no właśnie dotrzeć do publiki. No i tego właśnie, czym się zajmuje, czyli właśnie oceną jakości artystycznej, ale no mówię, ta przestrzeń u nas nie jest w żaden sposób krytyczna. Myślę, że często właśnie świat artystyczny może zniechęcać do siebie. No właśnie wydaje się być bardzo trudne, że trzeba się mierzyć z krytyką, niezrozumieniem, a my jesteśmy otwarci na dialog. Oczywiście też nie chcemy tutaj że tak powiem, promować rzeczy, które czujemy, że nie pasują nam pod względem estetyki, ale na pewno chcemy kierunkować i zachęcać ludzi do twórczości.
1: Czy pani również tworzy?
2: Ja robię zdjęcia, również piszę doktorat z fotografii, ale ja raczej jestem takim, bym powiedziała, mózgiem, więc raczej spisuję jakieś cechy tej sztuki, ujmuję ją w takie ramy teoretyczne, ale wiadomo, że jak jest się miłośnikiem na tej dziedzinie, to zawsze jest ten taki impuls twórczy. Chociaż muszę powiedzieć, że chyba w dziedzinie fotografii to moja siostra była takim fotografem w rodzinie i ona faktycznie miała taką wrażliwość do ujmowania przyrody i taki artystyczny impuls do tego, żeby wstawać o świcie tam i ujmować to odpowiednie światło, mgłę i tak dalej. I nawet nie wiem, czy to doświadczenie obserwowania jej w tym takim miłośniczym pędzie rano nie zainspirowało mnie do tego, że jest to na tyle piękne, że może sztukami pięknymi warto się zająć.
1: Czy jest jakiś konkretny rodzaj tej sztuki, jakim zajmuje się Stowarzyszenie Galeria? Czy są to różne formy, treści, typy?
2: Tak naprawdę jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju gatunki. Czy byłoby to malarstwo, rzeźba, nawet performance, to byłoby to po prostu dla nas ciekawe, żeby móc właśnie to opisać, móc zobaczyć, co tak naprawdę osoby z pińskiego grona, ale również szerszego, gdyby ktoś był zainteresowany, chcą pokazać, więc nie chcemy się ograniczać, ale faktycznie myślę, że głównym wyzwaniem tutaj w doborze prac jest oczywiście nasza przestrzeń. Nie jest ona za duża, więc musimy się z tym mierzyć niejako, że no na pewno nie każde prace tak dobrze wybrzmią w naszej przestrzeni, ale że tak powiem, robimy co możemy.
1: Często pojawia się też nazwa tej sztuki alternatywnej. Co to oznacza właściwie?
2: Ta sztuka alternatywna przede wszystkim jest związana raczej z tą częścią mojego taty. On jakby chce, tworząc tą swoją muzykę, gdzieś bardzo tą sztuką alternatywną się interesował. Profil galerii na razie nie wygląda w ten sposób, że tak powiem, promuje sztukę alternatywną. Myślę, że w ogóle definicja sztuki alternatywnej w dzisiejszych czasach jest bardzo ciekawa. No mówię, to są takie jakby dwa bieguny. Mamy właśnie z jednej strony tą pamięć o tej historii, powiedzmy, tej muzyki alternatywnej, a teraz raczej jest to po prostu zapis, jest to wyraźna osobowość tej galerii.
1: Czy w galerii są jedynie pińscy artyści?
2: Na razie tak było. Czy pilscy? Raczej około pilscy, może bym powiedziała, albo związani z piłą.
1: A na przyszłość macie plan, żeby poszerzyć grono artystów, powiedzmy, do całej Polski?
2: Szczerze powiedziawszy, to byłoby coś bardzo ciekawego, chociaż no, na razie nie wiem, czy ta przestrzeń jest na tyle atrakcyjna, by mówić tutaj o całej Polsce, ale jeśli byśmy już tak, że tak powiem, sobie marzyli i żebyśmy dostali na przykład większą, atrakcyjniejszą przestrzeń, no to jak najbardziej myślę, że lokalne ośrodki nie powinny słynąć jedynie z tego, że są lokalne i promują lokalnych artystów, tylko powinny mieć właśnie wgląd w różnorodność, więc myślę, że to jak najbardziej byłby ciekawy kierunek.
1: Nawiązując jeszcze do pani publikacji Pilanie w twórczości alternatywnej, tam ukazanych jest wielu pilan, którzy działali, którzy jeszcze do dziś działają właśnie w przestrzeni sztuki alternatywnej. No i chciałem się spytać, jak to właśnie teraz obecnie wygląda, czy ci pilanie dalej są, czy sztuka alternatywna dalej jest tworzona przez mieszkańców miasta Piła?
2: No właśnie, chcielibyśmy mieć takie rozeznanie, jak to obecnie wygląda. Wiem, że na pewno książka cieszy się powodzeniem, bo jak ludzie do nas przychodzą, to mówią, że tak, już książkę mamy, czytamy. Trudno mi ocenić, jak to wygląda faktycznie w Pile, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sztukę alternatywną, to ona mi się kojarzy z takim właśnie klimatem powstawania troszeczkę poza publicznością. Więc no, takie rozeznanie na pewno by wymagało większej atencji, aczkolwiek mogę raczej powiedzieć, jak to wyglądało w Poznaniu, ponieważ książka gdzieś jest zainspirowana wystawą, która miała miejsce w Muzeum Narodowym w Poznaniu, dotyczącej koła Klipsa i właśnie takiej sztuki awangardowej, ultraawangarda koło Klipsa. I muszę powiedzieć, że ta wystawa cieszyła się ogromną popularnością i mimo, że właśnie zapraszała takie bardziej mniej znane zespoły i tak dalej, no to frekwencja na spotkaniach, które były opowieściami o tym, jak to wyglądało, tworzenie tej muzyki w latach 80., no były wypełnione ogromem młodych ludzi, co też ja jako pracownik muzeum mogę powiedzieć, że nie jest taką częstą sprawą, jednak tym profilem muzeum najczęściej są osoby starsze, ewentualnie dzieci szkolne w ramach edukacji, a tu faktycznie ten temat przyciągnął dużo właśnie takich, widać było, alternatywnych osobowości, więc no mamy nadzieję, że to rozeznanie w Pile na pewno się nam ujawni, ale no mówię, to jest chyba taka cecha tej sztuki alternatywnej, że ona tak trochę piwnicznie powstaje.
1: Zajmuje się pani fotografią, też w jakiś sposób sztuką alternatywną. No i znalazłem, że również pojawia się wątek AI w sztuce. Dlatego pytanie, jaki ma pani stosunek do wykorzystywania sztucznej inteligencji w celu tworzenia sztuki?
2: Tak, ja może sprostuję, że ja zajmuję się absolutnie nie sztuką alternatywną. Powiem tak, jedyny mój taki epizod z tą sztuką alternatywną to jest właśnie działalność mojego taty. Ja raczej, że tak powiem, sztuka, malarstwo, fotografia, XX wiek, modernizm, te klimaty. A jeżeli chodzi o sztukę generowaną przez AI, to ja jak najbardziej jestem za. I zawsze myślę, że jest to pewnego rodzaju dość duża kontrowersja, ponieważ myślę, że w takim obiegu ogólnie społecznym ta sztuka kojarzona jest przede wszystkim z gestem artystycznym, a więc z tym, że ten artysta właśnie nasyca te obrazy sobą, przez to, że nie wiem, do jakiś gruby impas, czy właśnie widzimy ten dukt pędzla i to jest uznawane za tą sztukę samą w sobie i kwintesencję sztuki. Zajmując się tym teoretycznie, to sztuka tak naprawdę to są pewne skompresowane myśli, tendencje, teksty często. I muszę powiedzieć, że ja w sztuce AI widzę w końcu odnowienie sztuki. To, co my mamy obecnie promowane jako sztukę współczesną, czyli właśnie performance, jakieś rzeźby, ready-made i tak dalej, to, że tak powiem, już dla nas historyków sztuki, czy może kulturoznawców również, staje się w pewien sposób wypalone. Ponieważ już od 100 lat gdzieś żyjemy w tej sztuce, która jest nowoczesna, a tak naprawdę czym jest już nowoczesna, skoro tak długo się utrzymuje. I myślę, że też takim ciekawym przykładem tego wypalenia tej akurat dziedziny sztuki jest to, że często no właśnie idziemy do Muzeum Sztuki Współczesnej, postawimy jakiś przypadkowy obiekt, jakąś czapkę i tak dalej, no i czekamy na ludzi, którzy złapią się, że tak naprawdę ojej, to nie jest dzieło, tylko to jest zwykła rzecz. Tak naprawdę no, widzimy troszeczkę już nawet śmieszność, niezrozumiałość tego kodu i tak jak miał on swoją zasadność właśnie te 100 lat temu, to teraz myślę, że albo tą nowoczesnością będzie powrót do starych technik, albo właśnie otworzymy się na to AI, wiem, że ono jest krytykowane, ale tak naprawdę ono budzi dyskusję. Ono właśnie robi to, co robi sztuka, która no właśnie się naradza. A więc jest kontrowersyjna, budzi taki niepokój, często jest właśnie również podważana. Ale no dla mnie to jest takie może możliwości, które ona daje. No i też jest takim myślę, nawet platońskim ideałem sztuki, bo Platon, muszę powiedzieć, że on oczywiście miał ten swój świat idei i on bardzo gardzał artystami za to, że oni są rzemieślnikami, a więc muszą wykonywać tą pracę ręczną. I że prawdziwy artysta, no to właśnie i sztuka, to jest jedynie wtedy, kiedy nam coś odsłania z jakiegoś niebytu. I muszę powiedzieć, że mając w głowie Platona i mając w głowie sztukę AI, która właśnie z jakiegoś niebytu, z jakiegoś interfejsu, z jakiejś tam ikonografii, która istnieje, wydobywa na pewne rzeczy i my również możemy to transformować, no to to jest coś bardzo, bardzo ciekawego, jak chodzi o całą tradycję sztuki, więc ja się nie mogę doczekać. Wiem, że są już wystawy poświęcone sztuce AI i no myślę, że jest to taki najnowszy gatunek, który faktycznie jest czymś świeżym w tym naszym świecie.
1: Też jest bardzo świeży i też, jak pani wspomniała, krytykowany głównie przez to, jak ta sztuka powstaje, gdzieś trochę ten proces twórczy jest uproszczony, powiedzmy. Trzeba zadać to pytanie, czy taka sztuka nie pozbawi wielu osób sztuki?
2: Myślę, że nie. Bardziej bym się bała o prawa autorskie. A tutaj mamy do czynienia już bardzo często, szczególnie w przypadku tańszych generatorów, z bardzo często no jednak tą kradzieżą intelektualną. Więc to jest na pewno kwestia, o której warto mówić, którą warto nagłaśniać, no żeby po prostu tej kradzieży no nie promować.
1: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Jeszcze raz, to była Aleksandra Czarny, która współtworzy Galerię Arte Piła, czyli projekt, który prezentuje różne dzieła, ale i też łączy ludzi kulturalnie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: SK Piła News. Jan Grzlaczyk, serdecznie zapraszam. To jest magazyn reporterów Radia SK, a dzisiaj rozmowa o lotnictwie, konkretnie o Fundacji Srebrne Skrzydła, która zajmuje się upowszechnianiem ogólnej historii lotnictwa polskiego oraz ściąganiem polskich samolotów do kraju. Konkretnie rozmowa z prezes tej fundacji, czyli Anną Nowak. Witam serdecznie.
3: Witam również.
1: Pierwsze pytanie, jak wyglądały początki tej fundacji?
3: Generalnie jak każdy, który działa gdzieś w jakichś obszarach, na przykład my działaliśmy w militariach, byliśmy wolontariuszami w Pilskim Muzeum Wojskowym, bardzo dużo jeździliśmy na zloty militarne i różne tego typu imprezy, zaczynaliśmy poznawać to środowisko, tą tematykę, interesować się historią, no ale w międzyczasie wiadomo, każdy albo najpierw kończył studia, później zajmował się rodziną, pracą, karierą, więc to powiedzmy ta pasja była zawsze gdzieś tam na poboczu. Natomiast w momencie, kiedy no, mogliśmy już sobie pozwolić na to, żeby zająć się tym bardziej, no to tak też uczyniliśmy. Po prostu więcej czasu poświęcaliśmy na naszą pasję, co doprowadziło nas do tego, że poznaliśmy naprawdę masę fajnych ludzi, którzy mieli okazję uczestniczyć w poprzednim, jakby to powiedzieć, systemie. Więc mieliśmy okazję po prostu poznać ich osobiście, nie tylko z książek, z artykułów, czy z jakichś innych źródeł, ale po prostu mogliśmy porozmawiać z nimi o tym, jak wyglądało to lotnictwo w Pile, jakie to były czasy, z czym musieli się mierzyć, jak wyglądał sprzęt, no i w ogóle cała taka rzeczywistość. I to nas na tyle wciągnęło, że zaczęliśmy kolekcjonować różne artefakty, bo nagle się okazało, że bardzo dużo tego jest na różnych portalach aukcyjnych. Można kupić sobie kompletny strój pilota, no i tak jak pokazuje nasza historia, można nawet kupić sobie samolot wojskowy. A w związku z tym, że mieszkamy w mieście Piła, gdzie no, jest to piękne miasto, natomiast no, takich jako tako atrakcji jest troszeczkę mniej, no bo wiadomo, miasto zburzone po wojnie, więc ani starówki, ani żadnych innych takich miejsc, do których że tak powiem, można zaprosić przybyłych gości. Stwierdziliśmy, że tą naszą pasję, no musimy się nią podzielić z ludźmi, więc dlatego między innymi na dzień dzisiejszy możecie zobaczyć nasze samoloty przed domkiem pilota w Pile, ogólnodostępne, gdzie codziennie podjeżdżają sobie po prostu albo mieszkańcy, albo ludzie, którzy odwiedzają przez przypadek nasze miasto i robią sobie zdjęcia. Czasami też mogą spotkać tam ludzi, którzy służyli na tym lotnisku, dlatego że nasz aeroklub jest takim trochę ewenementem, dlatego że on głównie został stworzony przez byłych żołnierzy 6. pułku. No i to ma taką wartość dodaną. My zajmujemy się stricte gromadzeniem tych rzeczy, spisywaniem historii tych ludzi. Mamy lotniczą salę w domku pilota, dzięki właśnie uprzejmości pana dyrektora, gdzie seniorzy mogą sobie przyjść, powspominać, pooglądać zdjęcia, poczytać kroniki, po prostu wrócić do tych swoich czasów i podzielić się nimi z naszym pokoleniem.
1: Mówiąc na początku my, to kogo pani konkretnie ma na myśli?
3: My, ja zawsze mówię w liczbie mnogiej, dlatego że sukces nie jest nigdy tworem jednej osoby. Ja zawsze mam wokół siebie ludzi, którzy sprzyjają takim działaniom, więc jest nas około 10 osób w różnej konfiguracji. Nie jesteśmy takim, jakby to powiedzieć, schematycznym stowarzyszeniem, bo dlatego założyliśmy fundację, żeby każdy z nas miał po prostu wolność działania. Nie ma jakiegoś przymusu uczestnictwa we wszystkich pracach czy we wszystkich eventach, w których po prostu uczestniczymy jako fundacja, więc rotacja tych ludzi jest na poszczególnych zadaniach dosyć spora. Często są to ludzie, którzy po prostu przychodzą na lotnisko i mówią: o wow, fajnie tu u was, a jak można wam pomóc, albo czy można tutaj się dołączyć. No nie ma żadnych składek, nie ma żadnych jakichś takich zadań sformalizowanych, po prostu działamy w ten sposób, żeby ludzie czuli naturalną potrzebę albo zainteresowania się właśnie tą historią, no i też opiekowania się tym dziedzictwem, które tutaj mamy w Pile. Nie zamykamy się oczywiście tylko tutaj na historię pilską, czyli 6. pułku, dlatego że na przestrzeni 3 lat swoich działań poznaliśmy bardzo dużo ludzi z tego środowiska lotniczego, którzy po prostu razem kończyli konkretne szkoły, natomiast później ich drogi się rozeszły, każdy poszedł do innej jednostki, każdy osiedlił się w innej części kraju, ale oni wszyscy się znają i to jest piękne i to jest fajne, że po prostu przez tą naszą działalność my tak jakby podkreślamy to, że ta ich historia jest ważna. Ważna dla nas, ważna dla przyszłych pokoleń. I wcześniej ci ludzie po prostu, dla nich to była taka praca, tak? Tak się potoczyło ich życie, takie zadania wykonywali i generalnie się tym w cudzysłowie nie chwalili, tak? No były oczywiście poszczególne jednostki, które gdzieś tam można było spotkać z nimi wywiady w internecie czy w prasie, natomiast dzięki tym naszym działaniom oni się tak jakby bardziej ośmielają teraz i jednak chcą się dzielić tą historią, swoimi przeżyciami, swoimi jakimiś wnioskami, więc no tak jak wspomniałam na początku, takie niby spontaniczne, pasjonackie działania, a mam poczucie, że zaczynamy tworzyć coś naprawdę fajnego.
1: Czyli wobec tego zarówno te osoby, jak i ogólnie mieszkańcy często sami oferują też jakieś artefakty przeszłości i powiększają, powiedzmy, waszą bazę historyczną?
3: Tak, w większości przedmiotów, które są w lotniczej sali, to są przedmioty odkupione z rynku za nasze prywatne pieniądze. Natomiast mieliśmy okazję spotkać żołnierzy ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile, którym udało się ocalić takie artefakty z byłej sali tradycji, która znajdowała się tak mniej więcej teraz tam, gdzie jest Galeria Kasztanowa w Pile. No i to wszystko było gdzieś tam w kartonach schowane i czekało na lepszą przyszłość, czyli innymi słowy na miejsce, w którym będzie mogło być eksponowane. No takie miejsce na przestrzeni lat od 2012 roku no nie znalazło się. Była jakaś namiastka sali tradycji w Starostwie Powiatowym w Pile. Natomiast no nie było takie to miejsce ogólnodostępne. Nasza sala w domku pilota o tyle, że tak powiem, jest dostępna dla ludzi, że tam funkcjonuje aeroklub, który po prostu codziennie jest otwarty. Jestem tam też ja w określonych godzinach, teraz jest okres wakacyjny, więc może troszeczkę mniej, więc można tam po prostu przyjść, to obejrzeć, no i oni to dostrzegli, także pomogli nam, po prostu zasilili te nasze zbiory o te rzeczy, których no, nie kupilibyśmy z rynku, bo to są kroniki, które były prowadzone przez żołnierzy, gdzie są oryginalne zdjęcia, zapiski. Jest bardzo, bardzo dużo nazwisk w tych kronikach, które mimo tego, że pułk został rozwiązany w 1998 roku, to po prostu ci ludzie gdzieś tam dalej funkcjonują w środowisku lotniczym i możemy ich po prostu do dzisiaj gdzieś poznawać poprzez różne wydarzenia czy po prostu samo funkcjonowanie w strukturach wojskowych.
1: Powiedziała pani, że nie skupiacie się tylko na historii Piły, to o jakiej skali mówimy i jakie wydarzenia temu towarzyszą?
3: Znaczy, no my działamy nawet bardzo poza nim, bo uczestniczymy w różnych eventach organizowanych po prostu przez inne podmioty zajmujące się historią. Odwiedzamy na przykład festiwale modelarskie, byliśmy we Wrocławku, w Grudziądzu, byliśmy w Koszalinie, czyli innymi słowy mamy wystawę mobilną, którą zabieramy ze sobą, czyli lotnictwo czasów PRL-u, stroje pilotów, czyli manekiny, do tego mamy zdjęcia, plansze, różne urządzenia służące do obsługi samolotów i to wszystko mieścimy w naszym wystawowym namiocie. I często się zdarza, że jak jesteśmy na takich różnych wystawach, to nagle podchodzą ludzie, którzy po prostu mieli z tym coś wspólnego, czyli albo służyli kiedyś w Pile i się wyprowadzili, albo znali tych ludzi, którzy służyli w Pile, więc ta historia ma taki zasięg ogólnokrajowy. Bierzemy też udział w różnych imprezach lotniczych. Pierwszą naszą taką dużą imprezą lotniczą 2 miesiące po sprowadzeniu pierwszego samolotu był Air Show w Radomiu w 2023 roku. Na zaproszenie Agencji Mienia Wojskowego właśnie musieliśmy szybko wykonać taką wystawę mobilną, no bo nie mogliśmy zabrać samolotu do Radomia, więc zrobiliśmy wystawę taką mobilną. No i od tego w sumie zaczął się taki nasz, można powiedzieć, rajd po Polsce. Też bardzo właśnie pomagamy ludziom, którzy tworzą takie wydarzenia swoją obecnością. No dlatego, że umówmy się, większość ludzi, którzy przyjeżdża, no chcą, żeby no im zapłacono, tak? My to robimy ze środków własnych. Jak to zawsze mówię, zamiast pojechać na wakacje do Turcji, albo kupujemy jakieś artefakty, albo po prostu mamy budżet właśnie, żeby gdzieś tam pokazać w Polsce tą historię.
1: Te osoby, które się nagle odnajdują na tych wydarzeniach, które podchodzą i dzielą się swoją historią, w kontekście właśnie ich zainteresowała mnie bardzo ta akcja stawiania na przykład postu, szukania rodziny pilota. Czy takie akcje też są skuteczne i rzeczywiście to też jest taka forma poszerzania wiedzy o historii, kiedy rzeczywiście może udaje się wam odnaleźć taką rodzinę pilota?
3: Znaczy, no na pewno media społecznościowe w tych czasach dają możliwości po prostu szybszego odnalezienia pewnych historii, bo tak naprawdę wystarczy wrzucić określone, znalezione zdjęcie czy artefakt w internecie, czy historię danej osoby i nagle pojawiają się informacje. Znaczy tak, jedne informacje są po prostu komentowane w danym wątku, ale jeżeli rzeczy dotyczą takich rzeczy, no bo nie każdy chce publicznie po prostu wypowiadać się, że kogoś znał albo coś wie na dany temat. Bardzo dużo wiadomości po prostu później dostajemy po takich publikacjach na komunikatorach lub po prostu na maila. Taką mieliśmy nietypową sytuację, bo w zeszłym roku jak sprowadziliśmy ten ostatni samolot najmniejszy, SB-Lim 2, zaczęliśmy publikować zdjęcia po prostu, jak to wyglądało, filmy, jak go sprowadzaliśmy. Odezwał się pan, który powiedział, że to właśnie jego wujek, już co prawda nieżyjący, ten nasz samolot w 1991 roku sprzedał za granicę do Belgii. A my go po 36 latach sprowadziliśmy i okazało się, że pan przysłał nam właśnie na pocztę elektroniczną różnego rodzaju dokumenty, dokumenty nawet zakupu z wojska tego naszego samolotu i w ogóle wyszła tam taka, no historia, długo by opowiadać, wiele innych ciekawych rzeczy na temat emigracji tego naszego statku powietrznego się dowiedzieliśmy, więc naprawdę internet w tych czasach daje wiele możliwości. Kiedy kiedyś trzeba było gdzieś jechać do jakiegoś archiwum, poszukać odpowiednich ludzi. Takie poszukiwania naprawdę zajmowały bardzo dużo czasu. Natomiast tutaj no, możemy uzyskać je szybciej, tym bardziej, że środowisko seniorów jest bardzo teraz komputerowe, jakby to powiedzieć, więc korzysta z tych wszystkich nowinek technologicznych i często można pod tymi postami przeczytać komentarze właśnie byłych żołnierzy, byłych pilotów czy techników na temat jakiejś tam sprawy i to jest po prostu piękne. Nie trzeba już jechać setki kilometrów, żeby z kimś porozmawiać.
1: Mhm. A no właśnie, ci seniorzy stają się elektroniczni, a to są tylko seniorzy, czy są też ludzie młodsi, którzy są zainteresowani tą historią?
3: Że dopóki, inaczej, gdzie działaliśmy jako wolontariusze, tego nie dostrzegaliśmy, natomiast przy tej naszej podróży, takiej pasjonackiej, odkryłam bardzo taką dla mnie zaskakującą rzecz, bo okazuje się, że wiele osób takich no, w moim wieku, czyli 45 plus i trochę młodszych, gdzieś tam jednak bardzo interesuje się i historią, i wojskowości, i lotnictwa, że to nie jest taki temat, że tak powiem, nie wiem, niszowy, o.
1: Czyli można stwierdzić, że zarówno was, jak i ogólnie ludzi najbardziej przyciąga ta ludzka historia?
3: Znaczy to jest, bo tak, można kupić sobie każdy. Wystarczy mieć odpowiednie środki. Natomiast my położyliśmy tutaj duży nacisk na odnajdywanie tych osób, które mają cokolwiek wspólnego z tym sprzętem, który akurat my mamy lub który był tutaj w pile. Dlaczego? Ponieważ każdy samolot ma swój numer i po tym numerze możemy zidentyfikować, w jakiej jednostce on służył. Jak już wiemy, kiedy służył, w jakich latach, no to wiemy, jakie sławy lotnictwa powiedzmy latały na nim, czy go obsługiwały. I tak to funkcjonuje. I po prostu z jednej strony to jest dla nas taka mozolna praca, żeby odszukać te informacje. Mamy właśnie w fundacji kolegę Łukasza Sawicza, który zajmuje się taką działką, ja to nazywam historyczną, czyli w momencie, kiedy znajdę jakiś samolot, wysyłam do niego numer, on mi praktycznie jest w stanie powiedzieć wszystko o tym samolocie i o ludziach, których możemy jeszcze spotkać w naszej przestrzeni z tamtych czasów. Więc jest to taka fajna zabawa.
1: I myślę, że te słowa idealnie podsumowują naszą rozmowę o tych tematach lotnictwa, o lotnictwie w Pile, no i o działalności Fundacji Srebrne Skrzydła. Jeszcze raz, to była prezes tej fundacji, czyli Anna Nowak. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Eskapiła News. Kolejny ważny temat w kolejnym magazynie reporterów Radia SK. Ja nazywam się Jan Grzylaczyk, a dzisiaj porozmawiamy sobie o Stowarzyszeniu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Pile. Gościem będzie prezes tego stowarzyszenia, czyli Dorota Piechowiak. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: Jak wyglądały początki stowarzyszenia?
4: Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, wtedy za namową doktora Karola Nowickiego, lekarza chirurga pilskiego. Ja i moje koleżanki, plus Kasia Przyborowska i jej koleżanki, założyłyśmy stowarzyszenie w Pile. Takie stowarzyszenia działały już w Polsce. Były cztery stowarzyszenia. Pierwsze powstało ponad 30 lat temu w Legnicy. Założyła je dr Dorota Czudowska, lekarz-onkolog. I tak naprawdę wszystkie te stowarzyszenia działają do dziś. My jesteśmy w Pile najmłodszym stowarzyszeniem Europa Donna. Pierwsze powstało w Legnicy, potem w Dębicy, w Przemyślu, w Nowym Sączu, więc my jesteśmy jedynym takim stowarzyszeniem na północy tutaj Polski.
1: W jaki sposób stowarzyszenie jest podpięte pod europejską inicjatywę Europa Donna?
4: My tworzymy te polskie stowarzyszenia, tworzą polskie forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna. Pierwsza koalicja europejska powstała w Mediolanie ponad 30 lat temu i w tej chwili obejmuje już ponad 40 krajów, nie tylko Europy, również poza Europą. Ja jestem również prezesem polskiego forum Europa Donna. Tak naprawdę działamy na całym świecie, można już tak powiedzieć, a celem naszym głównym, tej naszej działalności jest zdrowie kobiet i profilaktyka onkologiczna zajmujemy się, jak sama nazwa wskazuje, rakiem piersi.
1: A dlaczego walka z tym rakiem piersi jest ważna?
4: Rak piersi jest najczęstszą chorobą onkologiczną u kobiet. Tak jak my zaczynałyśmy 17 lat temu, tak naprawdę mówiłyśmy na tych wszystkich naszych prelekcjach, że co roku w Polsce około 11-12 tysięcy kobiet dowiaduje się o tym, że zachorowały na raka piersi. W tej chwili, po tych 17 latach, już mówimy o 20 kilku tysiącach kobiet rocznie. Więc statystyki są przerażające, tak? Ja pamiętam, jak byłam na pierwszej konferencji onkologicznej dotyczącej raka piersi i wystąpił pan profesor, nie pamiętam już jak się nazywał, ale pamiętam dokładnie co nam powiedział. Siedziały prawie same kobiety, dotyczyło to raka piersi. Stanął na scenie i powiedział do nas takie słowa: poczekajcie dziewczyny jeszcze kilka lat, a co druga, trzecia z was na tego raka zachoruje. I wtedy mówiłyśmy, co nas tak straszy, tak? Dlaczego? W tej chwili co się dzieje? Ja widzę to z mojej pracy zawodowej, jestem psychoonkologiem od 11 lat i tak naprawdę jest coraz więcej pacjentów i nie tylko pacjentek onkologicznych chorujących na raka piersi, ale tak naprawdę nowotwory stały się chorobą cywilizacyjną. I jest coraz więcej osób, już niezależnie od wieku, tak? Bo kiedyś tak naprawdę na raka piersi chorowały przeważnie panie po 50, bo takie panie się badały. Natomiast w tej chwili jest coraz więcej, coraz młodszych pań, 20-paro-30-letnich, które już dowiadują się o tym, że mają raka piersi.
1: A jak wyglądają statystyki, ile kobiet rocznie umiera na raka piersi?
4: Jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi o statystyki dotyczące danych tutaj w Polsce, ale również danych na świecie. Niestety umieralność jest dość wysoka. Dlaczego? Ponieważ bardzo często kobiety zgłaszają się za późno, tak? Za późno, ponieważ w tej chwili można już powiedzieć, że jednak świadomość, że jednak ta profilaktyka jest dużo, dużo wyższa niż jeszcze te 10-15 lat temu, ponieważ dużo się mówi na temat, przynajmniej na temat raka piersi. Wiadomo, że ten październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. W październiku się mówi o tym najwięcej. My działamy cały rok, nie działamy tylko w październiku. I namawiamy kobiety do badań. Nie namawiamy tylko kobiet, również mężczyźni, bo nie wiem, czy pan wie, to tak jak my mówiłyśmy na początku, że 1% raka piersi dotyczy również panów. W tej chwili już się mówi o 3%. Więc dotyczy to również panów. A dlaczego panom mówimy? Bo bardzo często to panowie wynajdują w tych naszych piersiach te guziołki. I dlatego też taką kampanię kierujemy również do panów, żeby namawiali te swoje żony, partnerki, mamy, siostry, córki, żeby się badały.
1: No właśnie, rak piersi może występować już u młodszych kobiet, a często mówi się o profilaktyce kobiet powyżej 40 roku życia. Czy wobec tego wy również kierujecie te akcje profilaktyczne do młodszej grupy?
4: Jest promowana. Tak jak my, nasza działalność polega głównie na profilaktyce, którą prowadzimy nawet w szkołach, już w szkołach podstawowych, czyli kierujemy swoją ofertę do coraz młodszych dziewczynek, żeby tak naprawdę wiedziały już od najmłodszych lat, że nie trzeba się wstydzić, nie trzeba się bać, trzeba mówić o tym głośno. Chodzimy do szkół, mamy fantomy z guzkami piersi, mamy dużo ulotek. Te ulotki prosimy, żeby dziewczynki i chłopcy również, bo to mamy spotkania w klasach, żeby zanosili do domu i zapytali mamę czy siostrę swoją starszą: mamo, czy się badasz? Kiedy robiłaś sobie mamografię? Mówił pan o tym 40-paroletnich kobietach. To jedną z, że tak powiem, naszych takich sukcesów, jeśli chodzi o Europę Donne, to jest również zmiana wieku kobiet, które mają profilaktykę w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, profilaktykę mamograficzną. Kiedyś mamografia była dla pań od 50 do 69 roku życia. Teraz jest od 45 do 74, czyli powiększyła się ta grupa pań, które co 2 lata mają mogą robić mamografię profilaktyczną. My jako Europa Donna w Pile dofinansowujemy badania już dla pań od 35 roku życia, jeśli chodzi o mamografię, czyli patrząc na to, jaka, że coraz młodsze kobiety zachorowują, my namawiamy właśnie te panie do robienia mamografii, a tak naprawdę naszą działalnością jest również dofinansowanie badań USG piersi. I tam już niezależnie od wieku. Tam przeważnie jest tak, że najpierw przychodzą panie, które są w wieku tam 40-50 lat, potem przyprowadzają swoje córki, mamy, koleżanki i tak naprawdę cieszy nas bardzo to, że to już nie tak jak na początku naszej działalności, że my prosiłyśmy panie, żeby się badały. Te badania były zupełnie za darmo czy dofinansowanie. W tej chwili to już panie od tych naprawdę 16 lat one same już o to dbają i czekają, kiedy będą nasze kolejne akcje z badaniami.
1: Chciałem jeszcze poruszyć ten wątek męski, bo jak sama pani mówiła, mężczyźni również mogą zachorować na raka piersi. Czy Stowarzyszenie Europa Donna również kieruje jakąś część swoich działań w stronę mężczyzn, czy jednak przez to, że jest to kobiece stowarzyszenie, skupia się na kobietach?
4: Tak naprawdę mężczyźni, my obchodząc nasze dziesięciolecie Europy Donna w Pile, wyszłyśmy również do panów z ofertą, ponieważ zawsze słyszałyśmy właśnie od mężczyzn, że wy robicie tylko wszystko dla kobiet i badają się kobiety i namawiacie kobiety, a gdzie w tym jesteśmy my? I na dziesięciolecie naszej działalności zorganizowałyśmy rodzinny piknik zdrowia. Teraz takich pikników już odbyło się 5, w tym roku również będzie 6 i tam zapraszamy również panów, zapraszamy całe rodziny. Zapraszamy panów, którzy mogą sobie robić badania, bo tam są wszystkie badania mobilne, jakie mogą być, więc przychodzą, robią badania z krwi na marker raka prostaty. Przychodzą na badanie wzroku, słuchu, osteoporozy, badają również pieprzyki, znamiona, więc te wszystkie badania, które są, to nie są tylko badaniami dla kobiet. Natomiast panowie tak naprawdę od samego początku sprzyjają nam w naszej działalności, już nie mówię tylko o naszych mężach, którzy są z nami od początku, czy synach, którzy wiedzą, bo my od tylu lat się zajmujemy rakiem piersi, że nie jest to już temat tabu. To bardzo fajne i miłe jest to, że to właśnie panowie bardzo często przyprowadzają do naszego stoiska te swoje dziewczyny, partnerki, żony i mówią, to zbadaj się, czy ty się badasz. My tak naprawdę namawiając panie i panów również do dbania o swoje zdrowie, bo profilaktyka jest naprawdę bardzo ważna i takie badanie może nam uratować życie.
1: Profilaktyka jest ważna, no właśnie, to dlaczego wiele osób wciąż nie podejmuje działań profilaktycznych?
4: Bardzo często słyszymy, nie, ja się nie badam, bo jeszcze mi coś znajdą. Do tej pory się słyszy takie słowa. Może coraz rzadziej, ale boimy się badań, bo boimy się potem konsekwencji. Jeżeli okaże się, że zachorowałam, a ja sama jestem przykładem, w tym roku mija 5 lat, ja jestem również pacjentką onkologiczną, czyli jak zaczynałam Europę Donne, byłam zupełnie zdrowa. To nie to, że zajęłam się tym, bo zachorowałam. Zachorowałam i teraz tak jak pracuję z pacjentami onkologicznymi i ich rodzinami, zawsze mówimy tak, nie badamy się po to, żeby coś znaleźć, tylko badamy się po to, żeby się upewnić, że jest wszystko w porządku, ale jeżeli już przy okazji takiego badania coś znajdziemy, to zaczynamy od razu leczenie. I rak to jest choroba i ja o tym powtarzam, nawet takie zdanie, że rak jest chorobą, bo oczywiście wiadomo, że jak usłyszymy taką diagnozę, no to w jednym momencie zawala się nasze życie i się bardzo boimy, bo to jest poważna choroba, ale choroba, jak zachorowujemy na jakąś chorobę, to tą chorobę leczymy. I ważne jest, żeby się badać, bo bardzo często pacjenci trafiają do szpitala w stanach już naprawdę zaawansowanych. My tak jak zaczynamy od najmłodszych, czyli zaczynamy od tych szkół, od dziewczynek, kończąc na uniwersytetach trzeciego wieku, kołach gospodyń wiejskich, czyli niezależnie od wieku, namawiamy do badań i ja też z racji tego, że pracuję jako psychoonkolog, staram się też wytłumaczyć, jak to jest, jak zaczyna chorować ciało, co w tej głowie się dzieje, o tym, jakie etapy przechodzimy, że tak naprawdę przechodzimy przez tą chorobę, tak jak przechodzimy przez różne inne choroby, tylko co się zmieniło z tego rak to wyrok, zmieniło się, czego też nie chcemy, że rak stał się chorobą przewlekłą, chorobą, którą się leczy dość długo. Boimy się jako pacjenci onkologiczni również tego, o czym się zawsze mówi, że nad pacjentem z rakiem wisi miecz Damoklesa, który w każdej chwili może spaść, czyli żyjemy od badania do badania, od wyników do wyników, ale żyjemy i cieszymy się tym życiem i zupełnie inaczej się patrzy na życie po chorobie. Nie mówię, że mamy zachorować, żeby dopiero zacząć inaczej myśleć, tylko po to właśnie jest cała działalność Europy Donny, że nie tylko działalność profilaktyczna, bo tak naprawdę zależy nam bardzo na tym, żeby kobiety myślały o sobie i o swoim zdrowiu, bo to zdrowie nasze jest potrzebne nie tylko nam, ale też naszym bliskim.

0: naszych bliskich do tych badań, a przez te akcje nasze duże, przez ten piknik zdrowia, tak naprawdę już cieszy nas to, że ludzie się sami dopytują, a w tym roku też będzie, bo ja bym sobie chciał zrobić PSA na przykład, albo osteoporozę, czy badanie pieprzyków, czy znamion, więc naszym działaniem też jest taka działalność edukacyjna. Nie, no nie tylko to, że te badania będą za darmo, ale to, że już ludzie wiedzą, że można zrobić takie badanie, bo takie badanie może nas uratować.
1: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Jeszcze raz, to była Dorota Piechowiak, czyli prezes Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Pile. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo miło było, dziękuję i proszę pamiętać o profilaktyce.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Cyms otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl. A już za chwilę rozmowa z Oskarem Cymsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Cyms wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Cymsem rozmawia Max Kluziewicz.
3: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna w studiu Eski, po prostu Oskar Cyms. Cześć!
4: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
3: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
4: Tak?
3: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja bym pomysłodawcą.
4: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo. Tyle.
3: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, naprawiłeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
4: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguję, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
3: Ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości?
4: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
3: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
4: No może coś w tym jest. Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości. Ja bym tego chyba tak nie generalizował. Natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane to jako taką nieszczerą skromność. Jako taka nieszczera skromność. No. A to po prostu wynika nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła, myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
3: Ale pracujesz jakoś nad tym?
4: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje daje mój zespół. Jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną, jak widzę po prostu.

0: mój fanbase pod sceną, to ja mam stuprocentową pewność siebie. W sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego jest super. Oni mnie niosą.
1: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
0: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię.
1: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
0: No może tak.
1: Sam na siebie nakładasz?
0: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Ja się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
1: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
0: Ale... Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze mówiąc, nie wiem.
1: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
0: No dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy. Dużo się dzieje, sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna zaczynam wracać do tej rutyny, której no, brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę no, od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania. Ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy, ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko. I nie wypakowuję nawet takich rzeczy, no bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja, no cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego, ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, no oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie no, siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast no, zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
1: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, no. Ile masz takich dni tylko dla siebie?
0: Kurczę, no wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, a to pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i naciskam klamkę, a tam zamknięte, no przecież niedziela, jakby tak. Wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, no i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, no ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. No to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
1: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
0: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
1: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
0: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
1: Ja widziałem na openerze, że cię zaczepiali.
0: Tak, tak.
1: Oglądałem sobie to z ukrycia.
0: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu, bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakichś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
1: A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
0: Charlie w ogóle, no on jest genialny. On jest genialny, ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak... W sensie, no... Jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to... Wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało, ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem znaczy mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce, bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
1: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
0: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, cofam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. No wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz. Ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takiego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, ale bardzo mało szczegółów. Że mam jakąś taką, niestety, mam problem z pamięcią do szczegółów.
1: Mhm. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Dobra. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Że często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym.
0: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
2: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz Tom Pierwszy, która zawiera trzy pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
3: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Mm-hmm. Ja już dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
2: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
1: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cyms w domowym zaciszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B.
0: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
1: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
0: Tak, tak mi się wydaje. No.
1: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
0: Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
1: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez zaledwie 4 lata?
0: Nie wiem.
1: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde, chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwili, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
0: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to... Może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
1: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
0: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte. Ja sobie pamiętam pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie, jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie. Okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę. To było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam, właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
1: Chyba to jest takie wrażenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
0: No. Dosłownie.
1: Ekstra.
0: Ja, mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
1: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zawojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
0: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
1: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
0: Czym jest?
1: W tych latach spędzonych, tak, przy biznesie.
0: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi. Z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
1: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoje relacje z fanami. Ja oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo. Przygotowując się do tego wywiadu, obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią: Jezu, nasz ulubiony kadr, Oscar w samochodzie.
0: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz, co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby no człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No staram się dbać o nich, czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
1: Nie no, przestań, grasz tyle koncertów.
0: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
1: No właśnie, tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
0: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
1: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
0: No, może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No. Nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną. U mnie odcinam to jak tylko mogę.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takiej sytuacji?
0: Co masz na myśli dokładnie?
1: Bo wiem, że fani czasami wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Mhm. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
0: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą i jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać. A ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
0: No czasem mi się wyświetlą na TikToku, jak sobie scrolluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
1: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
0: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki no śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądam jak taka małpka w cyrku czy coś, to jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żebym miał się z czego śmiać.
1: Ale ja też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
0: Ja nie wiem.
1: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus.
0: Ja nie
1: jakiegoś
0: wiem,
1: aktualnie bardzo popularnego.
0: Serial. Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
1: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
0: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i Dawno się nie widzieliśmy, trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną, jest... Chyba to jest gentleman. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiły dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
1: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
0: Boże, nie wiem, no dużo osób by imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
2: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na SK-owym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
4: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
5: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
4: Warto było.
5: Tak. Teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
2: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski. Z raperami rozmawia Mati Fuczyło.
6: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115. Siemanko.
7: Siemanko, witam.
6: Vivi Simon też tu
7: Siemanko.
6: Jest.
7: Siemanko.
6: No i Palar.
8: No witam serdecznie.
6: Gotowi jesteście?
8: Tak jest.
7: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
6: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
7: poznasz
6: tym.
7: Poznasz prawdę.
6: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to w Esce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
7: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
6: Po drodze, wszystko
7: po drodze.
9: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
7: Właśnie, sobie, no. Właśnie, tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
6: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
7: Dokładnie, dokładnie.
6: No. Palar jest cicho,
8: ja
6: obawiam się,
8: audycji.
6: Że ty... Audycji, ja ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
8: Ciebie?
6: Mnie wygryźć?
8: No. Nie, no twój głos, ja bym
6: ta
8: nie
6: cisza,
8: konkurował z takim.
6: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whitechair 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tam, byłeś
8: tak.
6: Tam na miejscu, miałeś
8: lip sync, tak zwany
6: sporo do czynienia, lip sync był nagrywany.
7: Takie, natomiast... Nie byle jakie.
9: to bo takie z klaskaniem.
6: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
9: Tak, nawet przybrałem taki kostium.
7: Garnitur
9: dyskowy, żeby tutaj efekt był.
6: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale no tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
9: No, stary. Dominacja genetyczna. No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, takimi luźnymi trackami wrzucanymi tako. No a zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
7: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak, wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę największy hit, to była ostatnia.
9: To dosłownie zostało zrobione... Tak.
7: Z tydzień przed wylotem
9: zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
8: Tak, bonus traczek.
9: Tak, jako bonus traki, ale
7: nawet klip zrobiliśmy.
9: Nawet klip zrobiliśmy.
7: Fajna nuta w ogóle.
8: Fajna.
9: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie
7: takiego
9: będzie,
7: też. To jest pamiątka od razu.
9: No, taka, wiesz.
7: Tam nakręciliśmy tam.
9: Teledysk jest tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
7: No i my nasze solówki
9: też. No, chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
8: Tak jest.
9: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty.
6: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whitior mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat Kalifornia Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który sprawia. Kalifornia Rekord, to wszystko.
7: Cholera.
9: Może rzeczywiście.
7: Masz nas.
9: Nie?
6: Mam was. Czyli to jest ten master plan. Trzeba wrzucić Kalifornia do...
7: Nie no, wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu... To, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy Kalifornia Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
8: Fajna emocja.
7: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing, jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak.
6: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że Kalifornia Love to jest ten moment?
8: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
6: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
8: No oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
9: Pytanie... Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy
6: może tak,
9: kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówię, kurde, no.
8: Nie tym razem.
9: Nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
7: Nie tylko o to chodzi.
9: Jakby jest wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą Kalifornia Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
7: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
8: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
9: Tak, no to jakby wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało. Convict Music, no to nie dlatego tak to wygląda.
6: Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
7: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
6: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawdzić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
9: Wypadałoby. Fajna pioseneczka.
6: Fajna pioseneczka.
7: Motywująca.
9: Tak.
6: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
7: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
9: Klipy.
8: Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
7: tak,
8: co?
7: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni tydzień był taki,
9: bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
8: Ale i tak się coś nagrało.
9: No i tak się nagrało, ale właśnie ten 4 tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my sobie tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, Apalar żywym.
7: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
9: Zamknęli, ale czaić zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, ze szczelbami i mówią, no panowie,
8: nie
9: no,
8: będę mówił jak,
9: nie będę mówił jak, nie?
7: A tu wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują i zamknięty Wielki Kanion.
9: A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało, jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, tak, ja co patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
7: Tak, był
9: śnieg. I blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny.
6: Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakaś Fata Morgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
8: oczywiście,
6: scenograf.
8: Oczywiście, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
6: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się i następnie z kolei rezygnuje. Tak, ty tłumaczysz to.
8: Tak, ja to wymyśliłem.
6: Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
8: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
9: Nie będę mówił jak.
6: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
8: Nie mogę mówić takich rzeczy.
7: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
8: Może to użyjemy kiedyś, do innego klipu.
9: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese
6: czeka.
9: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał, wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
7: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
6: Pozdrawiamy Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
7: Palaro
6: temat tego.
7: Sorrentino.
8: Właśnie jak
6: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. No i znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
8: Jest dużo jeszcze Palaro Pereira.
9: Znany piłkarz.
7: A bo to on ma prosto andaluzyjskie korzenie.
8: Tak.
6: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
7: No tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak
9: na razie chyba jeszcze o nim mówić.
10: No
9: spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
6: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
9: Nie, mała, nie musisz. jak ten, jak Lil Durk
10: tak,
9: i King Von, tak?
10: Tak, dokładnie ta scena.
6: Chciałem właśnie otworzyć. Otworzyliśmy to.
9: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować. Tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać, to że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. Trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce. W takim naszym
10: stylu. Co innego niż ty masz też.
9: Co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę no, jest różnie. No i tyle.
10: Okay. No ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest, uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy pomysł,
9: jakąś treść też.
10: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, żeby po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu singiel, za dwa miesiące macie kolejny singiel. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie focus track, jest premiera, dzień tak dobry. Jest. Nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę. Nie, czy nam wyjdzie? No mam nadzieję, że tak. Ale to jeszcze zaczniemy, nie?
6: No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest. Pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę.
9: Nie,
6: no i mam nadzieję, że zajrzycie jeszcze przy... O, jak to jest miłe.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
11: Cześć.
2: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
11: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj taniec z gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
2: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
11: Tak. Oczywiście wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian. Czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
2: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
11: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
0: To się wydarzyło.
11: Wow, chwila, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły, a wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
2: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
11: No, tak się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą, miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą. Oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz? I odpalił po prostu z kompa podkład i to była moja jedyna z nim próba. A potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE. Także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej. Nie, nie, nie, jeszcze raz nie. To było najbardziej takie stresujące i... No, takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
2: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
11: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tak z nim witałam. Buongiorno.
0: Mi
11: chiamo Ilia Wieniawa, come stai? On, parla italiana, mnie, no. I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli. Ja miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, z Matteo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
2: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
11: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy piąć na górę.
2: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
11: No właśnie śpiewaniem z Andreą Bocellim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No to z tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pije szampana.
2: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
11: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i

Foss. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalonego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo... no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już się nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk tej piosenki i moim zdaniem jak do tej pory jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego już.

0: mieliśmy od 10 rano do 4 rano. Także please, please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to bardziej
1: to jest
0: chodziło
1: taka twoja
0: o to...
1: inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, nie,
1: czy
0: polska
1: nie?
0: Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu... Wiesz, o co chodzi, że staram się być sprawcza. I...
1: Że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
1: nie można się, na tym skończyć.
0: No niestety,
1: trzeba,
0: no nie, to nie spadnie z nieba, bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co tu zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten... Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać, a nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata. Numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lata, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką... woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a macie na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej.
2: Ja taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory się powiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lata to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, my uważamy, że te wszystkie... Ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień.
2: Tak.
3: Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: Ja też, jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale to nie jest ten numer. Czy
2: wiesz,
3: to nie jest ten
2: ja
3: numer?
2: Się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześni,
2: ale
3: idziemy do szkoły.
2: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąkniecie, powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, utworem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu,
3: no,
1: nie?
3: Ale jest, tak, roz... jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą, nie?
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam, ja jestem w stanie przewidzieć pogodę, mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini, ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
2: A no to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19, już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
3: Zapisuj.
1: Ja sprawdzę,

wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji, ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.

0: Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring My Bell i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Ring My Bell z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, który jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie, kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23:00. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

Tak brzmi jest 17 minut po 9. To Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii, i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym, i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko. W najszybszym w tym roku czasie na świecie, i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na jaskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Demo, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek. Ale teraz wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring Mobile, H i Mata. Gramy!

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest SK i 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja statusiem jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Radio SK. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Cześć, mam na imię Piotr. Na Akademii Nauk Stosowanych studiowałem mechanikę i budowę maszyn, dzięki czemu teraz projektuję maszyny i jestem cenionym inżynierem. Interesuje Cię technika? Dołącz do nas. Studiuj w ANS.
7: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
8: Alert RCK. Nieziemskie zjawiska na ulicach Piły. Bo to kolejna edycja Festiwalu Teatrów Światła. W programie parada w wykonaniu Samba Planet i Belliorde. Spodniebne widowisko ADN Pionowa Odyseja Teatru TransExpress z Francji. Instalacje świetlne. Piła, ulica 11 listopada, Plac Konstytucji 3 maja, Plac Domańskiego i Plac Staszica. 19 września. Na imprezy zaprasza prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.
9: To będzie ostatnia reklama. Chłynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
11: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na 0,5 miliona.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za 0,5 miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła, zbiórka, cukru, brak.
1: Duda, Duda, Day! Uniwersytet Oświatowy w Pile zaprasza na kursy zawodowe. Teraz co dwa tygodnie. Wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, podesty, suwnice, żurawie, stacjonarne, przewoźne, samojezdne, konserwatorzy UDT, elektroenergetyczne. Pamiętaj, co dwa tygodnie. Zapraszamy też na kursy spawania maszyny budowlane, BHP, pierwsza pomoc, pedagogiczne, chemizacyjne. Piła Kossaka 118 67 351 27 27 lub uo.edu.pl.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Buderus. Systemy grzewcze przyszłości. Pompy ciepła, kotły kondensacyjne. Ekonomiczne. Niestandardowy design, wysokie parametry techniczne. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie marki Tekla. Bezpieczne, ekologiczne i wydajne. Sanitbis zaprasza. Sprzedaż, montaż, serwis. Kompleksowo. Sanitbis. Obniż rachunki, a nie ogrzewanie. Piła Trzcianecka 32. Sanitbis. Komfort ogrzewania.
6: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Piła, Kossaka 76.
9: I po reklamie.
10: Piła na czasie.
11: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Mamy weekend i nowe premiery kinowe. Do polskich kin weszło Niebo nad Normandią. To historia o kluczowej roli pogody w inwazji aliantów na Normandię. Do tego Totalna Magia 2 o rodzinie czarownic i Bez końca to o poszukiwaniu zaginionego syna. Macie w czym wybierać.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncerty w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To po tym, jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16

Szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski. I właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Radio SK. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
2: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
3: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
2: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy SK Live Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja, no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Omoda dla tych, którzy jeżdżą po mieście z klasą. Jayku dla tych, którzy z miasta wyjeżdżają. Sprawdź markę świętującą rekordy sprzedaży w Polsce. Sprawdź Omoda Jayku w grupie GZ. 12 modeli, 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie i gap już za złotówkę. Salon Omoda Jayku w Pile, ulica Wawelska 70, www.gz.pl.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl oraz Facebook.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49. I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Laylow czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social mediach Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
17: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
16: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds. Tak brzmi niedziela z Eską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie. Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. U Sońty i Korościela możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo, a Sońta i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemirackiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Jogi. Restauracja muzyczna już ruszyła. Pyszne dania kuchni polskiej, smażone i pieczone rybki. 7 dni w tygodniu. Dowozy obiadków od poniedziałku do piątku od 11 do 18. Zapraszamy całe rodziny na smaczną podróż kulinarną przy dźwiękach niezatapialnych przebojów. Piła Bydgoska 35. Yogibar.pl. Yogi Babu.
2: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Na poddaszu tkwi tajemnica, bo tu dobra izolacja skutecznością zachwyca. PianBud. Ocieplenia na tryskowe pianopór. Poddaszy, stropów, fundamentów. Izolację wełną celulozową oraz mineralną. Metodą wdmuchiwania. Najlepsze rozwiązania na rynku. Doświadczenie, nowoczesny sprzęt, darmowa wycena. PianBud. Autoryzowany wykonawca marki PurtEco. Zawada koło Piły. Pian-bud.pl. PianBud. Ekspert w izolacji twojego domu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
5: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Buderus. Systemy grzewcze przyszłości. Pompy ciepła, kotły kondensacyjne. Ekonomiczne. Niestandardowy design, wysokie parametry techniczne. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie marki Tekla. Bezpieczne, ekologiczne i wydajne. Sanitbis zaprasza. Sprzedaż, montaż, serwis. Kompleksowo. Sanitbis. Obniż rachunki, a nie ogrzewanie. Piła Trzcianecka 32. Sanitbis. Komfort ogrzewania.
5: Biły do Warszawy i z powrotem. Bez tankowania. BYD Seal 5. Hybryda, której nie musisz ładować i która nie zrujnuje twojego portfela przy tankowaniu. 6 lat gwarancji i najnowocześniejsze auta, którymi się zachwycisz. Jakość wykonania, której nie znajdziesz w żadnym innym aucie konkurencji. BYD Grupa GZ. Galeria Kasztanowa w Pile. Zapraszamy.
6: Cześć, jestem Bartek. Studiuję pielęgniarstwo. Podczas zajęć miałem okazję przygotować się do zawodu na najlepszej klasy sprzęcie. Elektroniczni pacjenci, realistyczne sale szpitalne, symulacje skomplikowanych przypadków medycznych. To wszystko świetnie przygotuje cię do zawodu.
7: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
8: Alert RCK. Nieziemskie zjawiska na ulicach Piły. Bo to kolejna edycja Festiwalu Teatrów Światła. W programie parada w wykonaniu Samba Planet i Belly Your Dance. Podniebne widowisko ADN Pionowa Odyseja Teatru TransExpress z Francji. Instalacje świetlne. Piła, ulica 11 listopada, Plac Konstytucji 3 maja, Plac Domańskiego i Plac Staszica. 19 września. Na imprezy zaprasza prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: I po reklamie.
13: Piła na czasie.
14: Jan Grzlaczyk, zapraszam. Z przeszłości Piły i regionu to nazwa wystawy w Muzeum Okręgowym w Pile. Na niej jest wiele artefaktów, które pochodzą z okresu od XVI do XX wieku. Na wystawie można zobaczyć narzędzia czy broń z okresu staropolskiego, rzeźby barokowe czy rzemiosło z Piły i okolic. Wystawa otwarta jest cały czas, także na spokojnie macie czas, by ją zobaczyć.
15: Muzyką się żyje.
16: Oscar Timms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oscara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
17: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
16: Całą rozmowę z Oscarem Timmsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gibbs. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
17: Potrzebuję.
16: Oj, to nie to. Już.
0: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
16: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tak, tych przeszkód. Tak, w każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
16: Gips był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Manx. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle.

Niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kygo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK, tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me?

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, vertikale. Markizy Moskitier. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
5: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
6: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. kulinaria.pila.pl oraz Facebook.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermelon w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł
1: kurczę,
0: do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Same
1: się pogłaśniają.
0: Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no, witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Pożycz,
0: możesz sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam. O. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery. I to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj. O, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
13: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
12: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13, to jest Radio SK. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A SK w drodze na te grzyby będzie wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Patricia McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 lat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Alert RCK. Nieziemskie zjawiska na ulicach Piły. Bo to kolejna edycja Festiwalu Teatrów Światła. W programie parada w wykonaniu Samba Planet i Belior Dance. Podniebne widowisko ADN Pionowa Odyseja Teatru Trans Express z Francji. Instalacje świetlne. Piła, ulica 11 listopada, Plac Konstytucji 3 maja, Plac Domańskiego i Plac Staszica. 19 września. Na imprezy zaprasza prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Uniwersytet Oświatowy w Pile zaprasza na kursy zawodowe. Teraz co dwa tygodnie. Wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, podesty, suwnice, żurawie, stacjonarne, przewoźne, samojezdne, konserwatorzy UDT, elektroenergetyczne. Pamiętaj, co dwa tygodnie. Zapraszamy też na kursy spawania, maszyny budowlane, BHP, pierwsza pomoc, pedagogiczne, chemizacyjne. Piła Kossaka 118 67 351 27 27 lub uo.edu.pl.
9: Yogi! Restauracja muzyczna już ruszyła. Pyszne dania kuchni polskiej, smażone i pieczone rybki. 7 dni w tygodniu. Dowozy obiadków od poniedziałku do piątku od 11 do 18. Zapraszamy całe rodziny na smaczną podróż kulinarną przy dźwiękach niezatapialnych przebojów. Piła Bydgoska 35. Yogibar.pl. Yogi Babu!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Znasz ten telefon z warsztatu.
12: Proszę pana, znaleźliśmy jeszcze jedną rzecz.
11: I nie wiesz, czy naprawdę trzeba to robić. W autoryzowanym serwisie Ford Grupa GZ w Pile dostajesz film na telefon. Widzisz dokładnie to, na co patrzy mechanik i decydujesz sam w oparciu o fakty i rzeczową wycenę. Ford Grupa GZ, ulica Kossaka 76 w Pile. Umów przegląd na www.gz.pl.
13: I po reklamie.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym, niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: me.
1: Reklama. Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy, moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Piła na czasie.
12: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Przedmiot uczuć, czyli wystawa czasowa Jana Kai, jest cały czas otwarta. Można na niej zobaczyć obrazy akrylowe, powstałe w latach 1990-2018. Macie czas do 4 października, by zobaczyć tę wystawę w Muzeum Okręgowym imienia Stanisława Staszica w Pile.
13: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
14: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
13: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
15: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
16: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
15: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: to Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo, jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć: a, Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Piła, Kossaka 76.
5: Cześć, jestem Karolina. Studiuję transport na specjalności logistyka transportu. Dzięki studiom dualnym i współpracy uczelni z biznesem uczę się od profesjonalistów. Rozwijam umiejętności praktyczne i jestem świetnie przygotowana do zawodu. Już podczas studiów otrzymałam ofertę pracy, więc czeka mnie ciekawa przyszłość zawodowa.
6: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
7: Kiszko, zrobiłabyś mi pizzę? Nie mam czasu, kochanie. Wczoraj byłam u sąsiadki, poczęstowała mnie pizzą Onion. Stary gęba w niebie. Chyba niebo w gębie. No jakoś tak tej cała rodzina zajadała. Dzieciaki jakie zadowolone. I to możesz sobie sam zamówić. Jak gdzie? Na internecie onion.piwa.pl. Sami ci przywiozą, a z kodem SK 10% rabatu. www.onionpiwa.pl. Będziemy zajadać na okrągło.
8: Buderus. Systemy grzewcze przyszłości. Pompy ciepła, kotły kondensacyjne. Ekonomiczne. Niestandardowy design, wysokie parametry techniczne. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie marki Tekla. Bezpieczne, ekologiczne i wydajne. Sanitbis zaprasza. Sprzedaż, montaż, serwis. Kompleksowo. Sanitbis. Obniż rachunki, a nie ogrzewanie. Piła Trzcianecka 32. Sanitbis. Komfort ogrzewania.
9: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
10: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
9: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
11: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.

0: Przestrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
6: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Na poddaszu tkwi tajemnica, bo tu dobra izolacja skutecznością zachwyca. PianBud. Ocieplenia natryskowe pianopór. Poddaszy, stropów, fundamentów. Izolację wełną celulozową oraz mineralną. Metodą wdmuchiwania. Najlepsze rozwiązania na rynku. Doświadczenie, nowoczesny sprzęt, darmowa wycena. PianBud. Autoryzowany wykonawca marki PurtEco. Zawada koło piły. pian-bud.pl. PianBud. Ekspert w izolacji Twojego domu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się Twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
9: I po reklamie.
10: Minęła 15, czas na SK News, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
11: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
10: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
12: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
13: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
10: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
14: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija Wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
13: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
14: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną. Już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
13: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata. I nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli. No dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika. Reklama. Duda! Pyszny kurczak,
1: dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak,
2: Duda, Duda Day. Pani patrzy! Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Kiszko, zrobiłabyś mi pizzę? Nie mam czasu, kochanie. Wczoraj byłam u sąsiadki, poczęstowała mnie pizzą Onion. Stary gęba w niebie. Chyba niebo w gębie. No jakoś tak tej cała rodzina zajadała. Dzieciaki jakie zadowolone. I to możesz sobie sam zamówić. Jak gdzie? Na internecie onion.piwa.pl. Sami ci przywiozą, a z kodem SK 10% rabatu. www.onionpiwa.pl. Będziemy zajadać na okrągło.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: I po reklamie.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Piła na czasie.
21: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Mamy weekend i nowe premiery kinowe. Do polskich kin weszło Niebo nad Normandią. To historia o kluczowej roli pogody w inwazji aliantów na Normandię. Do tego Totalna Magia 2 o rodzinie czarownic i Bez końca to o poszukiwaniu zaginionego syna. Macie w czym wybierać.
0: zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
19: Nasz pociąg
0: jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tur w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
22: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
0: A patronem imprezy było Radio SK.
23: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiecie. Punktualnie 16. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje. To jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem. O, i gwizdać, jak on. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Ups, sorki. Nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: I po reklamie.

to młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy. Dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła, zbiąka, cukru, brak. Duda, Duda,
1: day. Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
6: Uhuhu, kawka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
8: Polecam. Cezary Pazura.
9: Kaufland jest fresh.
10: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
21: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Zbliża się 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
24: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
23: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
25: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
23: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
0: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła niejednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. A teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie. Trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie,
18: na wielkie wejście. Na wieczorny chill.
17: Na skórę, która ci podziękuje.
18: Na wszystko masz swoją Isanę.
17: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
19: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
21: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
25: Ty, ale akcja!
24: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
25: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
26: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
27: I po reklamie.

Maxwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
18: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: To będzie ostatnia reklama.
21: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
22: I po reklamie.
23: Piła na czasie.
24: Jan Grzlaczyk, zapraszam. Z przeszłości Piły i regionu to nazwa wystawy w Muzeum Okręgowym w Pile. Na niej jest wiele artefaktów, które pochodzą z okresu od XVI do XX wieku. Na wystawie można zobaczyć narzędzia czy broń z okresu staropolskiego, rzeźby barokowe czy rzemiosło z Piły i okolic. Wystawa otwarta jest cały czas, także na spokojnie macie czas, by ją zobaczyć.
25: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
26: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
25: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań ósmej kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Omoda dla tych, którzy jeżdżą po mieście z klasą. Jayku dla tych, którzy z miasta wyjeżdżają. Sprawdź markę świętującą rekordy sprzedaży w Polsce. Sprawdź Omoda Jayku w grupie GZ. 12 modeli, 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie i gap już za złotówkę. Salon Omoda Jayku w Pile, ulica Wawelska 70, www.gz.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Wysiako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Z Piły do Warszawy i z powrotem. Bez tankowania. BYD Seal 5. Hybryda, której nie musisz ładować i która nie zrujnuje twojego portfela przy tankowaniu. 6 lat gwarancji i najnowocześniejsze auta, którymi się zachwycisz. Jakość wykonania, której nie znajdziesz w żadnym innym aucie konkurencji. BYD Grupa GZ. Galeria Kasztanowa w Pile. Zapraszamy.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: I po reklamie.

0: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
8: I po reklamie.

0: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
1: Cześć.
0: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
1: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy. A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
1: Tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian. Czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
0: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
1: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
0: to się wydarzyło.
1: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły, a wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
0: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
1: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą, miałam tylko jedną swoją próbę. Ja sama z orkiestrą oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz? I odpalił po prostu z kompa podkład i to była moja jedyna z nim próba, a potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE, także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej. Nie, jeszcze raz nie. To było najbardziej takie stresujące i no takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
0: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
1: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tam z nim witałam, buongiorno, mi chiamo Julia Wieniawa, come stai, on, parla italiana, mnie, no, I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli, a miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
0: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś? Czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
1: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy wziąć na górę.
0: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
1: No właśnie, śpiewaniem z Andrzejem Poczelnim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No to tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pierze.
0: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
1: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fosse. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Fosse. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalanego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysku tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to i prób na sali wcześniej i na samym planie zdjęciowym. To był mój najdłuższy plan zdjęciowy ever. 18 godzin siedzieliśmy, od 10 rano do 4 rano. Także please, zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce w to swoje włożyłam.
0: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
1: To jest taka twoja inspiracja,
0: Ariana Grande?
1: Nie, polska Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to w czym stoi, jakby co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz, o co chodzi, że staram się być sprawcza. i...
0: Że na samym mówieniu, że coś się chce,
1: dokładnie,
0: nie można się, na tym skończyć.
1: No niestety,
0: trzeba,
1: no nie, to nie
0: trzeba coś robić.
1: Nieba, bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak, co tu zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten... Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać, a nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Ha! Oj nie.
0: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę ci, panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata, numer Chłopaki, i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a masz na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
0: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej, okej.
2: Ja taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory wszyscy powiedzieliśmy.
0: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: No my uważamy, że te wszystkie, ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień. Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: To jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale
2: wiesz,
3: to nie jest ten numer, czy
2: wiesz,
3: to już nie jest ten numer.
2: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześni,
2: ale
3: idziemy do szkoły.
2: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąknięcie powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
0: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu.
3: No,
0: nie?
3: Ale jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą, nie?
3: Ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam, ja jestem w stanie przewidzieć pogodę, mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini, ja umiem przewidzieć pogodę w kolana.
2: A to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19, już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
0: Ja sprawdzę, czy ta prognoza pogody się sprawdzi.
3: Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
0: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
0: Przed wyjściem, tak.
3: O.
0: I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Fran, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
0: Eskapiła News. Kolejne ważne tematy w kolejnym magazynie reporterów Radia SK. Ja nazywam się Jan Grzylaczyk, a dzisiaj porozmawiamy sobie o Stowarzyszeniu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Pile. Gościem będzie prezes tego stowarzyszenia, czyli Dorota Piechowiak. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
0: Jak wyglądały początki stowarzyszenia?
4: Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, wtedy za namową doktora Karola Nowickiego, lekarza chirurga pilskiego. Ja i moje koleżanki, plus Kasia Przyborowska i jej koleżanki, założyłyśmy stowarzyszenie w Pile. Takie stowarzyszenia działały już w Polsce. Były 4 stowarzyszenia. Pierwsze powstało ponad 30 lat temu w Legnicy. Założyła je dr Dorota Czudowska, lekarz-onkolog. I tak naprawdę wszystkie te stowarzyszenia działają do dziś. My jesteśmy w Pile najmłodszym stowarzyszeniem Europa Donna. Pierwsze powstało w Legnicy, potem w Dębicy, w Przemyślu, w Nowym Sączu, więc my jesteśmy jedynym takim stowarzyszeniem na północy tutaj Polski.
0: W jaki sposób stowarzyszenie jest podpięte pod europejską inicjatywę Europa Donna?
4: My należymy, tworzymy, te polskie stowarzyszenia tworzą polskie forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna. Pierwsza koalicja europejska powstała w Mediolanie ponad 30 lat temu i w tej chwili obejmuje już ponad 40 krajów, nie tylko Europy, również poza Europą. Ja jestem również prezesem polskiego forum Europa Donna. Tak naprawdę działamy na całym świecie, można już tak powiedzieć, a celem naszym głównym, tej naszej działalności, jest zdrowie kobiet i profilaktyka onkologiczna. Zajmujemy się, jak sama nazwa wskazuje, rakiem piersi.
0: A dlaczego walka z tym rakiem piersi jest ważna?
4: Rak piersi jest najczęstszą chorobą onkologiczną u kobiet. Tak jak my zaczynałyśmy 17 lat temu, tak naprawdę mówiłyśmy na tych wszystkich naszych prelekcjach, że co roku w Polsce około 11-12 tysięcy kobiet dowiaduje się o tym, że zachorowały na raka piersi. W tej chwili, po tych 17 latach, już mówimy o 20 kilku tysiącach kobiet rocznie. Więc statystyki są przerażające, tak? Ja pamiętam, jak byłam na pierwszej konferencji onkologicznej dotyczącej raka piersi i wystąpił pan profesor, nie pamiętam już, jak się nazywał, ale pamiętam dokładnie, co nam powiedział. Siedziały prawie same kobiety, dotyczyło to raka piersi. Stanął na scenie i powiedział do nas takie słowa: poczekajcie, dziewczyny, jeszcze kilka lat, a co druga, trzecia z was na tego raka zachoruje. I wtedy mówiłyśmy, co nas tak straszy, tak? Dlaczego? W tej chwili co się dzieje? Ja widzę to z mojej pracy zawodowej, jestem psychoonkologiem od 11 lat i tak naprawdę jest coraz więcej pacjentów i nie tylko pacjentek onkologicznych chorujących na raka piersi, ale tak naprawdę nowotwory stały się chorobą cywilizacyjną. I jest coraz więcej osób, już niezależnie od wieku, tak? Bo kiedyś tak naprawdę na raka piersi chorowały przeważnie panie po 50, bo takie panie się badały. Natomiast w tej chwili jest coraz więcej, coraz młodszych pań, 20-paro-30-letnich, które już dowiadują się o tym, że mają raka piersi.
0: A jak wyglądają statystyki, ile kobiet rocznie umiera na raka piersi?
4: Jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi o statystyki dotyczące danych tutaj w Polsce, ale również danych na świecie. Niestety umieralność jest dość wysoka. Dlaczego? Ponieważ bardzo często kobiety zgłaszają się za późno, tak? Za późno, ponieważ w tej chwili można już powiedzieć, że jednak świadomość, że jednak ta profilaktyka jest dużo, dużo wyższa niż jeszcze te 10-15 lat temu, ponieważ dużo się mówi na temat, przynajmniej na temat raka piersi. Wiadomo, że ten październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. W październiku się mówi o tym najwięcej. My działamy cały rok, nie działamy tylko w październiku. I namawiamy kobiety do badań. Nie namawiamy tylko kobiet, również mężczyźni, bo nie wiem, czy pan wie, to tak jak my mówiłyśmy na początku, że 1% raka piersi dotyczy również panów. W tej chwili już się mówi o 3%. Więc dotyczy to również panów. A dlaczego panom mówimy? Bo bardzo często to panowie wynajdują w tych naszych piersiach te guziołki. I dlatego też taką kampanię kierujemy również do panów, żeby namawiali te swoje żony, partnerki, mamy, siostry, córki, żeby się badały.
5: No właśnie, rak piersi może występować już u młodszych kobiet, a często mówi się o profilaktyce kobiet powyżej 40 roku życia. Czy wobec tego wy również kierujecie te akcje profilaktyczne do młodszej grupy?
4: Jest promowana. Tak jak my, nasza działalność polega głównie na profilaktyce, którą prowadzimy nawet w szkołach, już w szkołach podstawowych, czyli kierujemy swoją ofertę do coraz młodszych dziewczyn, dziewczynek, żeby tak naprawdę wiedziały już od najmłodszych lat, że nie trzeba się wstydzić, nie trzeba się bać, trzeba mówić o tym głośno. Chodzimy do szkół, mamy fantomy z guzkami piersi, mamy dużo ulotek. Te ulotki prosimy, żeby dziewczynki i chłopcy również, bo to mamy spotkania w klasach, żeby zanosili do domu i zapytali mamę, czy siostrę swoją starszą, mamo, czy się badasz, kiedy robiłaś sobie mamografię. Mówił pan o tym 40-paroletnich kobietach. To jedną z, że tak powiem, naszych takich sukcesów, jeśli chodzi o Europę Donne, to jest również zmiana wieku kobiet, które mają profilaktykę w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, profilaktykę mamograficzną. Kiedyś mamografia była dla pań od 50 do 69 roku życia. Teraz jest od 45 do 74, czyli wydłużyła się, powiększyła się ta grupa pań, które co 2 lata mają, mogą robić mamografię profilaktyczną. My jako Europa Donna w Pile dofinansowujemy badania już dla pań od 35 roku życia, jeśli chodzi o mamografię, czyli patrząc na to, jaka, że coraz młodsze kobiety zachorowują, my na

0: to już panie od tych naprawdę 16 lat, one same już o to dbają i czekają, kiedy będą nasze kolejne akcje z badaniami.
1: Chciałem jeszcze poruszyć ten wątek męski, bo jak sama pani mówiła, mężczyźni również mogą zachorować na raka piersi. Czy Stowarzyszenie Europa Donna również kieruje jakąś część swoich działań w stronę mężczyzn, czy jednak przez to, że jest to kobiece stowarzyszenie, skupia się na kobietach?
0: Tak naprawdę mężczyźni, my mając obchodząc nasze dziesięciolecie Europy Donna w Pile, wyszłyśmy również do panów z ofertą, ponieważ zawsze słyszałyśmy właśnie od mężczyzn, że wy robicie tylko wszystko dla kobiet i badają się kobiety i namawiacie kobiety, a gdzie w tym jesteśmy my? I na dziesięciolecie naszej działalności zorganizowałyśmy rodzinny piknik zdrowia. Teraz takich pikników już odbyło się 5, w tym roku również będzie 6 i tam zapraszamy również panów, zapraszamy całe rodziny. Zapraszamy panów, którzy mogą sobie robić badania, bo tam są wszystkie badania mobilne, jakie mogą być, więc przychodzą, robią badania z krwi na marker raka prostaty. Przychodzą na badanie wzroku, słuchu, osteoporozy, badają również pieprzyki, znamiona, więc te wszystkie badania, które są, to nie są tylko badaniami dla kobiet. Natomiast panowie tak naprawdę od samego początku sprzyjają nam w naszej działalności, już nie mówię tylko o naszych mężach, którzy są z nami od początku, czy synach, którzy wiedzą, bo my od tylu lat się zajmujemy rakiem piersi, że nie jest to już temat tabu. To bardzo fajne i miłe jest to, że to właśnie panowie bardzo często przyprowadzają do naszego stoiska te swoje dziewczyny, partnerki, żony i mówią, to zbadaj się, czy ty się badasz. My tak naprawdę namawiając panie i panów również do dbania o swoje zdrowie, bo profilaktyka jest naprawdę bardzo ważna i takie badanie może nam uratować życie.
1: Profilaktyka jest ważna, no właśnie, to dlaczego wiele osób wciąż nie podejmuje działań profilaktycznych?
0: Bardzo często słyszymy, nie, ja się nie badam, bo jeszcze mi coś znajdą. Do tej pory się słyszy takie słowa. Może coraz rzadziej, ale boimy się badań, bo boimy się potem konsekwencji. Jeżeli okaże się, że zachorowałam, a ja sama jestem przykładem, w tym roku mija 5 lat, ja jestem również pacjentką onkologiczną, czyli jak zaczynałam Europę Donne, byłam zupełnie zdrowa. To nie to, że zajęłam się tym, bo zachorowałam. Zachorowałam i teraz tak jak pracuję z pacjentami onkologicznymi i ich rodzinami, zawsze mówimy tak, nie badamy się po to, żeby coś znaleźć, tylko badamy się po to, żeby się upewnić, że jest wszystko w porządku, ale jeżeli już przy okazji takiego badania coś znajdziemy, to zaczynamy od razu leczenie. I rak to jest choroba i ja o tym powtarzam, nawet takie zdanie, że rak jest chorobą, bo oczywiście wiadomo, że jak usłyszymy taką diagnozę, no to w jednym momencie zawala się nasze życie i się bardzo boimy, bo to jest poważna choroba, ale choroba, jak zachorowujemy na jakąś chorobę, to tą chorobę leczymy. I ważne jest, żeby się badać, bo bardzo często pacjenci trafiają do szpitala w stanach już naprawdę zaawansowanych. My tak jak zaczynamy od najmłodszych, czyli zaczynamy od tych szkół, od dziewczynek, kończąc na uniwersytetach trzeciego wieku, kołach gospodyń wiejskich, czyli niezależnie od wieku, namawiamy do badań i ja też z racji tego, że no, pracuję jako psychoonkolog, staram się też wytłumaczyć, jak to jest, jak zaczyna chorować ciało, co w tej głowie się dzieje, o tym, jakie etapy przechodzimy, że tak naprawdę przechodzimy przez tą chorobę, tak jak przechodzimy przez różne inne choroby, tylko co się zmieniło z tego rak to wyrok, zmieniło się, czego też nie chcemy, że rak stał się chorobą przewlekłą.

0: chorobą, którą się leczy dość długo. Boimy się jako pacjenci onkologiczni również tego, o czym się zawsze mówi, że nad pacjentem z rakiem wisi miecz Damoklesa, który w każdej chwili może spaść, czyli żyjemy od badania do badania, od wyników do wyników, ale żyjemy i cieszymy się tym życiem i zupełnie inaczej się patrzy na życie po chorobie. Nie mówię, że mamy zachorować, żeby dopiero zacząć inaczej myśleć, tylko po to właśnie jest cała działalność Europy Donny, że nie tylko działalność profilaktyczna, bo tak naprawdę zależy nam bardzo na tym, żeby kobiety myślały o sobie i o swoim zdrowiu, bo to zdrowie nasze jest potrzebne nie tylko nam, ale też naszym bliskim.
1: Być może też dlatego zwiększają się te liczby osób, które zachorowują na raka piersi przez to, że coraz więcej osób po prostu bada się.
0: Tak. I dlatego te statystyki są takie wysokie. Natomiast ja sama widzę nawet po naszym tutaj małym stowarzyszeniu, bo jest nas w tym stowarzyszeniu 35 kobiet w różnym wieku, różnych profesji. Z medycyną niewiele nas jest związanych. Ale tak naprawdę to czujemy też taką misję, tak, że przez to, że my jesteśmy, to po pierwsze to my się badamy i pamiętamy o tym, namawiamy wszystkich naszych bliskich do tych badań, a przez te akcje nasze duże, przez ten piknik zdrowia, tak naprawdę już cieszy nas to, że ludzie się sami dopytują, a w tym roku też będzie, bo ja bym sobie chciał zrobić PSA na przykład, albo osteoporozę, czy badanie pieprzyków, czy znamion, więc naszym działaniem też jest taka działalność edukacyjna. Nie tylko to, że te badania będą za darmo, ale to, że już ludzie wiedzą, że można zrobić takie badanie, bo takie badanie może nas uratować.
2: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Jeszcze raz, to była Dorota Piechowiak, czyli prezes Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Pile. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo miło było, dziękuję i proszę pamiętać o profilaktyce.
2: SK Piła News. Jan Grzlaczyk, serdecznie zapraszam. To jest magazyn reporterów Radia SK, a dzisiaj rozmowa o lotnictwie, konkretnie o Fundacji Srebrne Skrzydła, która zajmuje się upowszechnianiem ogólnej historii lotnictwa polskiego oraz ściąganiem polskich samolotów do kraju. Konkretnie rozmowa z prezes tej fundacji, czyli Anną Nowak. Witam serdecznie.
3: Witam również.
2: Pierwsze pytanie, jak wyglądały początki tej fundacji?
3: Generalnie jak każdy, który działa gdzieś w jakichś obszarach, na przykład my działaliśmy w militariach, byliśmy wolontariuszami w Pilskim Muzeum Wojskowym, bardzo dużo jeździliśmy na zloty militarne i różnego typu imprezy. Zaczynaliśmy poznawać to środowisko, tą tematykę, interesować się historią, no ale w międzyczasie wiadomo, każdy albo najpierw kończył studia, później zajmował się rodziną, pracą, karierą, więc to powiedzmy ta pasja była zawsze gdzieś tam na poboczu. Natomiast w momencie, kiedy no, mogliśmy już sobie pozwolić na to, żeby zająć się tym bardziej, to tak też uczyniliśmy. Po prostu więcej czasu poświęcaliśmy na naszą pasję, co doprowadziło nas do tego, że poznaliśmy naprawdę masę fajnych ludzi, którzy mieli okazję uczestniczyć w poprzednim, jakby to powiedzieć, systemie. Więc mieliśmy okazję po prostu poznać ich osobiście, nie tylko z książek, z artykułów czy z jakichś innych źródeł, ale po prostu mogliśmy porozmawiać z nimi o tym, jak wyglądało to lotnictwo w Pile, jakie to były czasy, z czym musieli się mierzyć, jak wyglądał sprzęt, no i w ogóle cała taka rzeczywistość. I to nas na tyle wciągnęło, że zaczęliśmy kolekcjonować różne artefakty, bo nagle się okazało, że bardzo dużo tego jest na różnych portalach aukcyjnych. Można kupić sobie kompletny strój pilota, no i tak jak pokazuje nasza historia, można nawet kupić sobie samolot wojskowy. A w związku z tym, że mieszkamy w mieście Piła, gdzie no, jest to piękne miasto, natomiast no, takich jako taką atrakcji jest troszeczkę mniej, no bo wiadomo, miasto zburzone po wojnie, więc ani starówki, ani żadnych innych takich miejsc, do których że tak powiem, można zaprosić przybyłych gości, stwierdziliśmy, że tą naszą pasję, no musimy się nią podzielić z ludźmi, więc dlatego między innymi na dzień dzisiejszy możecie zobaczyć nasze samoloty przed domkiem pilota w Pile, ogólnodostępne, gdzie codziennie podjeżdżają sobie po prostu albo mieszkańcy, albo ludzie, którzy odwiedzają przez przypadek nasze miasto i robią sobie zdjęcia. Czasami też mogą spotkać tam ludzi, którzy służyli na tym lotnisku, dlatego że nasz aeroklub jest takim trochę ewenementem, dlatego że on głównie został stworzony przez byłych żołnierzy 6. pułku. No i to ma taką wartość dodaną. My zajmujemy się stricte gromadzeniem tych rzeczy, spisywaniem historii tych ludzi. Mamy lotniczą salę w domku pilota, dzięki właśnie uprzejmości pana dyrektora, gdzie seniorzy mogą sobie przyjść, powspominać, pooglądać zdjęcia, poczytać kroniki, po prostu wrócić do tych swoich czasów i podzielić się nimi z naszym pokoleniem.
1: Mówiąc na początku my, to kogo pani konkretnie ma na myśli?
3: My, ja zawsze mówię w liczbie mnogiej, dlatego że sukces nie jest nigdy tworem jednej osoby. Ja zawsze mam wokół siebie ludzi, którzy sprzyjają takim działaniom, więc jest nas około 10 osób w różnej konfiguracji. Nie jesteśmy takim, jakby to powiedzieć, schematycznym stowarzyszeniem, bo dlatego założyliśmy fundację, żeby każdy z nas miał po prostu wolność działania. Nie ma jakiegoś przymusu uczestnictwa we wszystkich pracach czy we wszystkich eventach, w których po prostu uczestniczymy jako fundacja, więc rotacja tych ludzi jest na poszczególnych zadaniach dosyć spora. Często są to ludzie, którzy po prostu przychodzą na lotnisko i mówią: o wow, fajnie tu u was, a jak można wam pomóc, albo czy można tutaj się dołączyć. No nie ma żadnych składek, nie ma żadnych jakichś takich zadań sformalizowanych, po prostu działamy w ten sposób, żeby ludzie czuli naturalną potrzebę albo zainteresowania się właśnie tą historią, no i też opiekowania się tym dziedzictwem, które tutaj mamy w Pile. Nie zamykamy się oczywiście tylko tutaj na historię pilską, czyli 6. pułku, dlatego że na przestrzeni 3 lat swoich działań poznaliśmy bardzo dużo ludzi z tego środowiska lotniczego, którzy po prostu razem kończyli konkretne szkoły, natomiast później ich drogi się rozeszły. Każdy poszedł do innej jednostki, każdy osiedlił się w innej części kraju, ale oni wszyscy się znają. To jest piękne i to jest fajne, że po prostu przez tą naszą działalność my tak jakby podkreślamy to, że ta ich historia jest ważna. Ważna dla nas, ważna dla przyszłych pokoleń. I wcześniej ci ludzie po prostu, dla nich to była taka praca, tak? Tak się potoczyło ich życie, takie zadania wykonywali i generalnie się tym w cudzysłowie nie chwalili, tak? No były oczywiście poszczególne jednostki, które gdzieś tam można było spotkać z nimi wywiady w internecie czy w prasie. Natomiast dzięki tym naszym działaniom oni się tak bardzo, tak jakby bardziej ośmielają teraz i jednak chcą się dzielić tą historią, swoimi przeżyciami, swoimi jakimiś wnioskami. Więc no tak jak wspomniałam na początku, takie niby spontaniczne, pasjonackie działania, a mam poczucie, że zaczynamy tworzyć coś naprawdę fajnego.
1: Czyli wobec tego zarówno te osoby, jak i ogólnie mieszkańcy często sami oferują też jakieś artefakty przeszłości i powiększają, powiedzmy, waszą bazę historyczną?
3: Tak, w większości przedmiotów, które są w lotniczej sali, to są przedmioty odkupione z rynku za nasze prywatne pieniądze. Natomiast mieliśmy okazję spotkać żołnierzy ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile, którym udało się ocalić takie artefakty z byłej sali tradycji, która znajdowała się tak mniej więcej teraz tam, gdzie jest Galeria Kasztanowa w Pile. No i to wszystko było gdzieś tam w kartonach schowane i czekało na lepszą przyszłość, czyli innymi słowy na miejsce, w którym będzie mogło być eksponowane. No takie miejsce na przestrzeni lat od 2012 roku no nie znalazło się. Była jakaś namiastka sali tradycji w Starostwie Powiatowym w Pile. Natomiast no nie było takie to miejsce ogólnodostępne. Nasza sala w domku pilota o tyle, że tak powiem, jest dostępna dla ludzi, że tam funkcjonuje aeroklub, który po prostu codziennie jest otwarty. Jestem tam też ja w określonych godzinach, teraz jest okres wakacyjny, więc może troszeczkę mniej, więc można tam po prostu przyjść, to obejrzeć, no i oni to dostrzegli, także pomogli nam, po prostu zasilili te nasze zbiory o te rzeczy, których no, nie kupilibyśmy z rynku, bo to są kroniki, które były prowadzone przez żołnierzy, gdzie są oryginalne zdjęcia, zapiski. Jest bardzo, bardzo dużo nazwisk w tych kronikach, które mimo tego, że pułk został rozwiązany w 1998 roku, to po prostu ci ludzie gdzieś tam dalej funkcjonują w środowisku lotniczym i możemy ich po prostu do dzisiaj gdzieś poznawać poprzez różne wydarzenia czy po prostu samofunkcjonowanie w strukturach wojskowych.
2: Powiedziała pani, że nie skupiacie się tylko na historii Piły, to o jakiej skali mówimy i jakie wydarzenia temu towarzyszą?
3: Znaczy, no my działamy nawet bardzo poza nim, bo uczestniczymy w różnych eventach organizowanych po prostu przez inne podmioty zajmujące się historią. Odwiedzamy na przykład festiwale modelarskie, byliśmy we Wrocławku, w Grudziądzu, byliśmy w Koszalinie, czyli innymi słowy mamy wystawę mobilną, którą zabieramy ze sobą, czyli lotnictwo czasów PRL-u, stroje pilotów, czyli manekiny, do tego mamy zdjęcia, plansze, różne urządzenia służące do obsługi samolotów i to wszystko mieścimy w naszym wystawowym namiocie. I często się zdarza, że jak jesteśmy na takich różnych wystawach, to nagle podchodzą ludzie, którzy po prostu mieli z tym coś wspólnego, czyli albo służyli kiedyś w Pile i się wyprowadzili, albo znali tych ludzi, którzy służyli w Pile, więc ta historia ma taki zasięg ogólnokrajowy. Bierzemy też udział w różnych imprezach lotniczych. Pierwszą naszą taką dużą imprezą lotniczą 2 miesiące po sprowadzeniu pierwszego samolotu był airshow w Radomiu w 2023 roku. Na zaproszenie Agencji Mienia Wojskowego właśnie musieliśmy szybko wykonać taką wystawę mobilną, no bo nie mogliśmy zabrać samolotu do Radomia, więc zrobiliśmy wystawę taką mobilną. No i od tego w sumie zaczął się taki nasz, można powiedzieć, rajd po Polsce. Też bardzo właśnie pomagamy ludziom, którzy tworzą takie wydarzenia swoją obecnością. No dlatego, że umówmy się, większość ludzi, którzy przyjeżdża, no chcą, żeby no im zapłacono, tak? My to robimy ze środków własnych. Jak to zawsze mówię, zamiast pojechać na wakacje do Turcji, albo kupujemy jakieś artefakty, albo po prostu mamy budżet właśnie, żeby gdzieś tam pokazać w Polsce tą historię.
1: Te osoby, które się nagle odnajdują na tych wydarzeniach, które podchodzą i dzielą się swoją historią, w kontekście właśnie ich zainteresowała mnie bardzo ta akcja stawiania na przykład postu szukania rodziny pilota. Czy takie akcje też są skuteczne i rzeczywiście to też jest taka forma poszerzania wiedzy o historii, kiedy rzeczywiście może udaje się wam odnaleźć taką rodzinę pilota?
3: Znaczy, to na pewno media społecznościowe w tych czasach dają możliwości po prostu szybszego odnalezienia pewnych historii, bo tak naprawdę wystarczy wrzucić określone, znalezione zdjęcie, czy artefakt w internecie, czy historię danej osoby i nagle pojawiają się informacje. Znaczy tak, jedne informacje są po prostu komentowane w danym wątku, ale jeżeli rzeczy dotyczą takich rzeczy, no bo nie każdy chce publicznie po prostu wypowiadać się, że kogoś znał albo coś wie na dany temat. Bardzo dużo wiadomości po prostu później dostajemy po takich publikacjach na komunikatorach lub po prostu na maila. Taką mieliśmy nietypową sytuację, bo w zeszłym roku jak sprowadziliśmy ten ostatni samolot najmniejszy, SB-Lim 2, zaczęliśmy publikować zdjęcia po prostu, jak to wyglądało, filmy, jak go sprowadzaliśmy. Odezwał się pan, który powiedział, że to właśnie jego wujek, już co prawda nieżyjący, ten nasz samolot w 1991 roku sprzedał za granicę do Belgii. A my go po 36 latach sprowadziliśmy i okazało się, że pan przysłał nam właśnie na pocztę elektroniczną różnego rodzaju dokumenty, dokumenty nawet zakupu z wojska tego naszego samolotu i w ogóle wyszła tam taka, no historia, długo by opowiadać, wiele innych ciekawych rzeczy na temat emigracji tego naszego statku powietrznego się dowiedzieliśmy, więc naprawdę internet w tych czasach daje wiele możliwości. Kiedy kiedyś trzeba było gdzieś jechać do jakiegoś archiwum, poszukać odpowiednich ludzi. Takie poszukiwania naprawdę zajmowały bardzo dużo czasu. Natomiast tutaj no, możemy uzyskać je szybciej, tym bardziej, że środowisko seniorów jest bardzo teraz komputerowe, jakby to powiedzieć, więc korzysta z tych wszystkich nowinek technologicznych i często można pod tymi postami przeczytać komentarze właśnie byłych żołnierzy, byłych pilotów czy techników na temat jakiejś tam sprawy i to jest po prostu piękne. Nie trzeba już jechać setki kilometrów, żeby z kimś porozmawiać.
1: Mhm. A no właśnie, ci seniorzy stają się elektroniczni, a to są tylko seniorzy, czy są też ludzie młodsi, którzy są zainteresowani tą historią?
3: Że dopóki, inaczej, działaliśmy jako wolontariusze, tego nie dostrzegaliśmy, natomiast przy tej naszej podróży, takiej pasjonackiej, odkryłam bardzo taką dla mnie zaskakującą rzecz, bo okazuje się, że wiele osób takich no, w moim wieku, czyli 45 plus i trochę młodszych, gdzieś tam jednak bardzo interesuje się i historią, i wojskowości, i lotnictwa, że to nie jest taki temat, że tak powiem, nie wiem, niszowy, o.
1: Czyli można stwierdzić, że zarówno was, jak i ogólnie ludzi najbardziej przyciąga ta ludzka historia?
3: Znaczy to jest, bo tak, można sprzęt, można kupić sobie każdy. Wystarczy mieć odpowiednie środki. Natomiast my położyliśmy tutaj duży nacisk na odnajdywanie tych osób, które mają cokolwiek wspólnego z tym sprzętem, który akurat my mamy lub który był tutaj w pile. Dlaczego? Ponieważ każdy samolot ma swój numer i po tym numerze możemy zidentyfikować, w jakiej jednostce on służył. Jak już wiemy, kiedy służył, w jakich latach, no to wiemy, jakie sławy lotnictwa, powiedzmy, latały na nim, czy go obsługiwały. I tak to funkcjonuje. I po prostu z jednej strony to jest dla nas taka mozolna praca, żeby odszukać te informacje. Mamy właśnie w fundacji kolegę Łukasza Sawicza, który zajmuje się taką działką, ja to nazywam historyczną, czyli w momencie, kiedy znajdę jakiś samolot, wysyłam do niego numer, on mi praktycznie jest w stanie powiedzieć wszystko o tym samolocie i o ludziach, których możemy jeszcze spotkać w naszej przestrzeni z tamtych czasów. Więc jest to taka fajna zabawa.
1: I myślę, że te słowa idealnie podsumowują naszą rozmowę o tych tematach lotnictwa, o lotnictwie w pile, no i o działalności Fundacji Srebrne Skrzydła. Jeszcze raz, to była prezes tej fundacji, czyli Anna Nowak. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Eska Piła News.
1: Jan Grzlaczek, serdecznie zapraszam. To jest magazyn reporterów Radia Eska, a dzisiaj rozmowa z Aleksandrą Czarny, która razem z tatą tworzy galerię Arte Piła, czyli projekt, który ma na celu prezentować różne dzieła, jak i łączyć ludzi kulturalnie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: Jeszcze tak rozwijając, czym tak naprawdę jest Arte Piła?
4: Arte Piła, no to myślę, że jest właśnie przede wszystkim przestrzenią, w której ja i mój tata no po prostu chcemy rozszerzać to, czym się zajmujemy, co jest naszą pasją. Ze strony mojego taty jest to na pewno muzyka i jego historia z lat młodzieńczych, kiedy to współtworzył ze swoimi przyjaciółmi z Piły zespół najpierw Ręce do Góry, później Krew. I teraz ta pasja powróciła. Wiem, że mój tata chce być, myślę, widoczny, więc chcę po prostu zapisać tą historię, która już się wydarzyła i niejako ją teraz skontynuować, odnowić. A ja jako, że jestem historyczką sztuki. Na co dzień pracuję w Pałacu w Rogalinie. Też, że tak powiem, kontynuuję naukę na studiach doktoranckich. No to gdzieś te tematy o sztuce zawsze się u nas przewijały. Były takim naszym miejscem styku. No i tak patrząc na wydarzenia, które się dzieją w Pile, no chcieliśmy dołożyć swoje, że tak powiem, 5 groszy. Ponieważ myślę, że tak jak mamy miejsca, w których dzieją się wystawy, to one przede wszystkim są przeznaczone może już dla ukształtowanych artystów, a gdzieś taką naszą misją stało się to, żeby może też z tych naszych zainteresowań zrobić coś takiego bardzo otwartego. Otwartego na wszelkie przejawy tej twórczości, jeszcze nieukształtowanej, dać niejako takie skrzydła i zaplecze dla artystów, którzy nie są pewni swojej twórczości. I myślę, że jest to połączenie właśnie tego takiego młodego zapału, który miał mój tata i może też właśnie w tamtych czasach różnymi sposobami próbował no właśnie dotrzeć do publiki. No i tego właśnie czym ja się zajmuję. Czyli właśnie oceną jakości artystycznej, ale no mówię, ta przestrzeń u nas nie jest w żaden sposób krytyczna. Myślę, że często właśnie świat artystyczny może zniechęcać do siebie. No właśnie wydaje się być bardzo trudne, że trzeba się mierzyć z krytyką, niezrozumieniem, a my jesteśmy otwarci na dialog. Oczywiście też nie chcemy tutaj że tak powiem, promować rzeczy, które czujemy, że nie pasują nam pod względem estetyki, ale na pewno chcemy kierunkować i zachęcać ludzi do twórczości.
1: Czy pani również tworzy?
4: Ja robię zdjęcia, również piszę doktorat z fotografii, ale ja raczej jestem takim, bym powiedziała, mózgiem, więc raczej spisuję jakieś cechy tej sztuki, ujmuję ją w takie ramy teoretyczne, ale wiadomo, że jak jest się miłośnikiem na tej dziedzinie, to zawsze jest ten taki impuls twórczy. Chociaż muszę powiedzieć, że chyba w dziedzinie fotografii to moja siostra była takim fotografem w rodzinie i ona faktycznie miała taką wrażliwość do ujmowania przyrody i taki artystyczny impuls do tego, żeby wstawać o świcie tam i ujmować to odpowiednie światło, mgłę i tak dalej. I nawet nie wiem, czy to doświadczenie obserwowania jej w tym takim miłośniczym pędzie rano nie zainspirowało mnie do tego, że jest to na tyle piękne, że może sztukami pięknymi warto się zająć.
1: Czy jest jakiś konkretny rodzaj tej sztuki, jakim zajmuje się Stowarzyszenie Galeria? Czy są to różne formy, treści, typy?
4: Tak naprawdę jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju gatunki. Czy byłoby to malarstwo, rzeźba, nawet performance, to byłoby to po prostu dla nas ciekawe, żeby móc właśnie to opisać, móc zobaczyć, co tak naprawdę osoby z pilskiego grona, ale również szerszego, gdyby ktoś był zainteresowany, chcą pokazać, więc nie chcemy się ograniczać, ale faktycznie myślę, że głównym wyzwaniem tutaj w doborze prac jest oczywiście nasza przestrzeń. Nie jest ona za duża, więc musimy się z tym mierzyć niejako, że no na pewno nie każde prace tak dobrze wybrzmią w naszej przestrzeni, ale że tak powiem, robimy co możemy.
1: Często pojawia się też nazwa tej sztuki alternatywnej. Co to oznacza właściwie?
4: Ta sztuka alternatywna przede wszystkim jest związana raczej z tą częścią mojego taty. On jakby tworząc tą swoją muzykę, gdzieś bardzo tą sztuką alternatywną się interesował. Profil galerii na razie nie wygląda w ten sposób, że tak powiem, promuje sztukę alternatywną. Myślę, że w ogóle definicja sztuki alternatywnej w dzisiejszych czasach jest bardzo ciekawa. No mówię, to są takie jakby dwa bieguny. Mamy właśnie z jednej strony tą pamięć po tej historii, powiedzmy, tej muzyki alternatywnej, a teraz raczej jest to po prostu zapis, jest to wyraźna osobowość tej galerii.
1: Czy w galerii są jedynie pilscy artyści?
4: Na razie tak było. Znaczy, czy pilscy? Raczej około pilscy, może bym powiedziała, albo związani z Piłą.
1: A na przyszłość macie plan, żeby poszerzyć grono artystów, powiedzmy, do całej Polski?
4: Szczerze powiedziawszy, to byłoby coś bardzo ciekawego, chociaż no, na razie nie wiem, czy ta przestrzeń jest na tyle atrakcyjna, by mówić tutaj o całej Polsce, ale jeśli byśmy już tak, że tak powiem, sobie marzyli i żebyśmy dostali na przykład większą, atrakcyjniejszą przestrzeń, no to jak najbardziej myślę, że lokalne ośrodki nie powinny słynąć jedynie z tego, że są lokalne i promują lokalnych artystów, tylko powinny mieć właśnie wgląd w różnorodność, więc myślę, że to jak najbardziej byłby ciekawy kierunek.
2: Nawiązując jeszcze do Pani publikacji Pilanie w twórczości alternatywnej, tam ukazanych jest wielu Pilan, którzy działali, którzy jeszcze do dziś działają właśnie w przestrzeni sztuki alternatywnej. No i chciałem się spytać, jak to właśnie teraz obecnie wygląda, czy ci Pilanie dalej są, czy sztuka alternatywna dalej jest tworzona przez mieszkańców miasta Piła?
4: No właśnie, chcielibyśmy mieć takie rozeznanie, jak to obecnie wygląda. Wiem, że na pewno książka cieszy się powodzeniem, bo jak ludzie do nas przychodzą, to mówią, że tak, już książkę mamy, czytamy. Trudno mi ocenić, jak to wygląda faktycznie w Pile, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sztukę alternatywną, to ona mi się kojarzy z takim właśnie klimatem powstawania troszeczkę poza publicznością. Więc no, takie rozeznanie na pewno by wymagało większej atencji, aczkolwiek mogę raczej powiedzieć, jak to wyglądało w Poznaniu, ponieważ książka gdzieś jest zainspirowana wystawą, która miała miejsce w Muzeum Narodowym w Poznaniu, dotyczące koła Klipsa i właśnie takiej sztuki awangardowej, ultraawangarda koło Klipsa. I muszę powiedzieć, że ta wystawa cieszyła się ogromną popularnością i mimo, że właśnie zapraszała takie bardziej mniej znane zespoły i tak dalej, no to frekwencja na spotkaniach, które były opowieściami o tym, jak to wyglądało, tworzenie tej muzyki w latach 80., no były wypełnione ogromem młodych ludzi, co też ja jako pracownik muzeum mogę powiedzieć, że nie jest taką częstą sprawą, jednak tym profilem muzeum najczęściej są osoby starsze, ewentualnie dzieci szkolne w ramach edukacji, a tu faktycznie ten temat przyciągnął dużo właśnie takich, widać było, alternatywnych osobowości, więc no mamy nadzieję, że to rozeznanie w Pile na pewno się nam ujawni, ale no mówię, to jest chyba taka cecha tej sztuki alternatywnej, że ona tak trochę piwnicznie powstaje.
2: Zajmuje się Pani fotografią, też w jakiś sposób sztuką alternatywną. No i znalazłem, że również pojawia się wątek AI w sztuce. Dlatego pytanie, jaki ma Pani stosunek do wykorzystywania sztucznej inteligencji w celu tworzenia sztuki?
4: Tak, ja może sprostuję, że ja zajmuję się absolutnie nie sztuką alternatywną. Powiem tak, jedyny mój taki epizod z tą sztuką alternatywną to jest właśnie działalność mojego taty. Ja raczej, że tak powiem, sztuka, malarstwo, fotografia, XX wiek, modernizm, te klimaty. A jeżeli chodzi o sztukę generowaną przez AI, to ja jak najbardziej jestem za. I zawsze myślę, że jest to pewnego rodzaju dość duża kontrowersja, ponieważ myślę, że w takim obiegu głównie społecznym ta sztuka kojarzona jest przede wszystkim z gestem artystycznym, a więc z tym, że ten artysta właśnie nasyca te obrazy sobą, przez to, że nie wiem, do jakiejś gruby impas, czy właśnie widzimy ten dukt pędzla i to jest uznawane za tą sztukę samą w sobie i kwintesencję sztuki. Zajmując się tym teoretycznie, to sztuka tak naprawdę to są pewne skompresowane myśli, tendencje, teksty czy często. I muszę powiedzieć, że ja w sztuce AI widzę w końcu odnowienie sztuki. To, co my mamy obecnie promowane jako sztukę współczesną, czyli właśnie performance, jakieś rzeźby, ready-made i tak dalej, to, że tak powiem, już dla nas historyków sztuki, czy może kulturoznawców również, staje się w pewien sposób wypalone, ponieważ już od 100 lat gdzieś żyjemy w tej sztuce, która jest nowoczesna, a tak naprawdę czym jest już nowoczesna, skoro tak długo się otrzymuje. I myślę, że też takim ciekawym typowym przykładem tego wypalenia tej akurat dziedziny sztuki jest to, że często no właśnie idziemy do Muzeum Sztuki Współczesnej, postawimy jakiś przypadkowy obiekt, jakąś czapkę i tak dalej, no i czekamy na ludzi, którzy złapią się, że tak naprawdę ojej, to nie jest dzieło, tylko to jest zwykła rzecz. Tak naprawdę no widzimy troszeczkę już nawet śmieszność, niezrozumiałość tego kodu i tak jak miał on swoją zasadność właśnie te 100 lat temu, to teraz myślę, że albo tą nowoczesnością będzie powrót do starych technik, albo właśnie otworzymy się na to AI, jakże ono jest krytykowane, ale tak naprawdę ono budzi dyskusję. Ono właśnie robi to, co robi sztuka, która no właśnie się naradza. A więc jest kontrowersyjna, budzi taki niepokój, często jest właśnie również podważana, ale no dla mnie to jest takie może możliwości, które ona daje. No i też jest takim, myślę, nawet platońskim ideałem sztuki, bo Platon, muszę powiedzieć, że on oczywiście miał ten swój świat idei i on bardzo gardzał artystami za to, że oni są rzemieślnikami, a więc muszą wykonywać tą pracę ręczną i że prawdziwy artysta, no to właśnie i sztuka to jest jedynie wtedy, kiedy nam coś odsłania z jakiegoś niebytu. I muszę powiedzieć, że mając w głowie Platona i mając w głowie sztukę AI, która właśnie z jakiegoś niebytu, z jakiegoś interfejsu, z jakiejś tam ikonografii, która istnieje, wydobywa na pewne rzeczy i my również możemy to transformować, no to to jest coś bardzo, bardzo ciekawego, jak chodzi o całą tradycję sztuki, więc ja się nie mogę doczekać. Wiem, że są już wystawy poświęcone sztuce AI i no myślę, że jest to taki najnowszy gatunek, który faktycznie jest czymś świeżym w tym naszym świecie.
1: Też jest bardzo świeży i też, jak pani wspomniała, krytykowany głównie przez to, jak ta sztuka powstaje, gdzieś trochę ten proces twórczy jest uproszczony, powiedzmy. Trzeba zadać to pytanie, czy taka sztuka nie pozbawi wielu osób sztuki?
4: Myślę, że nie. Bardziej bym się bała o prawa autorskie. A tutaj mamy do czynienia już bardzo często, szczególnie w przypadku tańszych generatorów, z bardzo często no jednak tą kradzieżą intelektualną. Więc to jest na pewno kwestia, o której warto mówić, którą warto nagłaśniać, no żeby po prostu tej kradzieży no nie promować.
2: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Jeszcze raz, to była Aleksandra Czarny, która współtworzy galerię Arte Piła, czyli projekt, który prezentuje różne dzieła, ale i też łączy ludzi kulturalnie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Piła News. Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. To jest magazyn reporterów Radia SK, a dzisiaj trochę o historii Złotowa zamkniętej w muzeum. To będzie rozmowa z Katarzyną Józefowską, pełniącą obowiązki dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej. Pierwsze podstawowe pytanie, jak w ogóle trafiła pani do muzeum?
5: Ja jako mieszkanka Złotowa bardzo często odwiedzałam muzeum, gdyż muzeum i to, co muzeum, wszystkie wydarzenia, które były organizowane, były i dalej są zgodne z moimi zainteresowaniami.
1: Czyli to było takie spełnienie marzeń, spełnienie pasji?
5: Szczerze mówiąc, tak. Jest to praca, która jest moją pasją, marzeniem, odnajduję się tu, uwielbiam działać i no, jest to praca z pasji.
1: A to jest pasja czysto do historii Złotowa, czy ogólnie historii?
5: Ogólnie historia sztuki, także i organizacja wydarzeń, wernisaży, po prostu wszystko to, czym zajmuje się muzeum. Także i elementy edukacyjne, bo ja jestem też odpowiedzialna za warsztaty z dziećmi, z dorosłymi, lekcje muzealne, także aż z zawodu jestem ogólnie nauczycielką, więc powiedzmy, że to przygotowanie pedagogiczne tutaj też pomaga.
1: Przechodząc już do Muzeum Ziemi Złotowskiej, jak wyglądały początki muzeum?
5: No, muzeum ogólnie powstało w 1962 roku. Było zupełnie w innym budynku. Ten budynek już teraz nie istnieje. W 1963 zostało przeniesione do obecnej siedziby. Jest to piękny, XVIII-wieczny, druga połowa XVIII wieku, dom szachulcowy, najstarszy dom mieszkalny w Złotowie. Wszystko tutaj, każde okno, każda ściana, każdy element ma swoją historię. Jest to dom mieszczański, dawniej mieszkał tu farbiar z rodziną. Miał na dole pomieszczenia warsztatowe, a u góry pomieszczenia mieszkalne. Także jest to naprawdę dom z duszą.
1: Czyli można powiedzieć, że już sam budynek jest zabytkiem.
5: Oczywiście. Budynek jest zabytkiem, jest wpisany do rejestru zabytków i jest charakterystyczny, bo jest w taką jakby biało-czarną kratę, bo wiadomo, że belkowania są ciemne, belkowania wypełnione są gliną, w której ogólnie jest trzcina i słoma. Tym właśnie się charakteryzuje szachulec. Także ma swoisty tutaj klimat, swoistą barwę. I co ciekawe, z zewnątrz się wydaje malutki, ale jak ludzie przychodzą zwiedzać do środka i obejrzą te wszystkie nasze pomieszczenia, to mówią, w życiu byśmy sobie nie zdawali sprawy, ile tu można pomieścić i jak dużo eksponatów jest tutaj wyeksponowanych.
1: No tak, dużo eksponatów wyeksponowanych, ale też część z nich nie jest na ekspozycji. To wynika z ograniczonej przestrzeni?
5: Wie pan co, tak, miejsca mamy mało, ale w ciągu ostatnich kilku lat, czterech bodajże, doszły nam jeszcze inne obiekty. Także Muzeum Ziemi Złotowskiej to nie tylko ten dom szachulcowy, w którym znajduje się główna siedziba. Muzeum Ziemi Złotowskiej to ogólnie 5 obiektów. 4 z nich są zabytkowe. Doszła nam jeszcze pod opiekę Kaplica Pamięci, kaplica poewangelicka z początków XX wieku, pięknie odremontowana i tam mamy ekspozycję drugowojenną, w ogóle wojenną, ale i też drugowojenną i dotyczącą pochówków. Także bardzo pięknie się to wpisało, bo mogliśmy wyeksponować te zabytki, które są związane z wojnami, szczególnie tymi drugą wojną światową. Dlaczego ekspozycja militarna? Dlatego, że kaplica znajduje się przy cmentarzu wojennym w Złotowie. Dlaczego ekspozycja dotycząca pochówków? Dlatego, że kaplica znajduje się w pobliżu 3 cmentarzy. Wojennym, poewangelickim i katolickim najstarszym w Złotowie. Zabytkowych mamy jeszcze Muzeum na Świeżym Powietrzu, czyli taki mini skansen, Zagrodę Krajeńską. Jest to też chałupa przeniesiona ze wsi pobliskiej, ułożona tutaj jeszcze raz. Chałupa z końca XIX wieku i też jest to zabytek. W środku mamy ekspozycję etnograficzną całą. Urządzony dom jest tak, jak wyglądały domy na wsiach sprzed 200 lat. Jest to w ogóle też piękne miejsce z piękną panoramą Złotowa. Następnym zabytkiem, który należy do muzeum, którym muzeum się opiekuje, jest spichlerz złotowski. Stary spichlerz, który jest wykorzystany jako... Mamy tam w nim salę wykładową, salę warsztatową i u góry ekspozycję, wystawę stałą, czyli urządzoną klasę Szkoły Polskiej z Międzywojnia.
1: To jeszcze dopytam, są w takim razie zabytki, które nie mieszczą się we wszystkich ośrodkach?
5: No, przetrzymujemy je w magazynie. Są używane do wystaw. Jeżeli organizujemy wystawę, gdzie dane eksponaty z magazynu będą przydatne lub wpisują się w temat wystawy, to je wtedy wykorzystujemy.
1: Mówiąc jeszcze o tych ekspozycjach, o eksponatach, jak daleko w czasie sięgają zbiory?
5: No, najstarsze zabytki to mamy archeologiczne z czasów kamienia łupanego.
1: Tak, patrząc z perspektywy historycznej i eksponatów, które znajdują się w muzeum, a także na obecny Złotów, to jak na przestrzeni lat zmieniało się miasto?
5: No, Złotów pięknie, w ogóle zawsze był ładnym miastem. pięknieje. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Złotowa, są zachwyceni. Ludzie, którzy nie mieszkają w Złotowie, są zachwyceni. Ci, którzy mieszkają, wiadomo, że część narzeka, jak zawsze ludzie narzekają na to, co mają, ale bardzo dużo gromno Złotowian bardzo lubi swoje miejsce. Ja także lubię Złotów. Uważam, że jest fajnym miastem do życia, łatwym, przyjemnym. Mamy tu dużo atrakcji. No już samo muzeum w pięciu budynkach, ale także mamy i piękną promenadę, lasy, jeziora. Dla mnie jest to bardzo atrakcyjne miejsce i uważam, że za każdym razem się zmienia i to zawsze na plus.
1: A czy Złotowianie interesują się historią miasta?
5: No Złotów jest przede wszystkim związany z historią Związku Polaków w Niemczech, czyli czasy, kiedy między wojnami, między pierwszą a drugą wojną światową, kiedy tutaj się zrodził właśnie, kiedy tutaj powstała piąta dzielnica Związku Polaków w Niemczech. I ta historia jest bardzo żywa, bo jeszcze żyją osoby, które pamiętają te czasy. Na przykład pan Tomke z Zakrzewa, który był na kongresie w Berlinie w 1938 roku, ma w tym momencie 108 lat, niedawno obchodził urodziny, więc jeszcze jest żywą legendą, żywym pomnikiem tych czasów, więc myślę, że ta historia dla Złotowian jest najważniejsza tutaj w tej naszej opowieści historycznej. Mamy oczywiście dużo eksponatów dotyczących tej historii Związku Polaków w Niemczech. Jest sporo regionalistów, którzy weryfikują też naszą działalność, interesują się czasami Związku Polaków w Niemczech, piszą publikacje na ten temat, także i według mnie jest sporo zainteresowanych historią regionalną.
1: Z bardziej odległych czasów też można wyróżnić jakiś okres?
5: Czasy XVII wieku, kiedy właścicielami Złotowa byli grudzińscy, Andrzej Karol Grudziński, i stał tutaj w Złotowie zamek, który został spalony przez Szwedów. Bo to jest ciekawa historia, bo mówi się, że Andrzej Karol Grudziński był protoplastą Kmicica z Potopu, gdyż w bitwie pod Ujściem w XVII wieku zdradził króla polskiego Jana Kazimierza, przeszedł na linię króla szwedzkiego. No jak potem jednak ukorzył się i prosił o przebaczenie króla Jana Kazimierza, Jan Kazimierz mu wybaczył, no ale król szwedzki mu nie wybaczył, najechał Złotów, spalił zamek, no i ta historia tak się toczyła. Jest to też żywe wspomnienie i ciekawa historia, która też interesuje tutaj Złotowian. Zresztą my w Złotowie, tu w muzeum, 4 razy organizowaliśmy piknik historyczny, właśnie nawiązując do czasów grudzińskich, bo w zeszłym roku na przykład było rocznica 400 lat panowania grudzińskich na ziemi złotowskiej.
1: Czyli film czy książka Potop jest popularny w Złotowie?
5: Powinien być.
1: Jeszcze pytając o te eksponaty, których jest sporo, jak zbierane są do muzeum?
5: Ogólnie najczęściej są w ramach darowizny od mieszkańców. Bardzo często przychodzą mieszkańcy, starsi mieszkańcy i mówią, moje dzieci nie będą się tym interesować, a szkoda nam wyrzucić, nie wiemy, co się stanie później z nimi, po prostu czy możemy je przekazać w ramach darowizny do muzeum. To jest chyba najczęstsza sytuacja. Ale zdarzają się też i zakupy cennych, na przykład cennych eksponatów, cennych przedmiotów, które dla historii regionu, bo te nas szczególnie interesują, będą przydatne.
1: Tak też mieszkańcy pomagali w skompletowaniu wystawy na temat Złotowa w PRL-u?
5: Tu zdecydowanie największa rola była mieszkańców, ale też my po prostu na hasło zbieramy wszystko, co jest związane z PRL-em, to po prostu uruchomiliśmy naszą czujność, uwagę. Bardzo często też się, znaczy bardzo często, czasami się zdarza, że członek rodziny umiera i trzeba mieszkanie opróżnić i na przykład proszą nas, żebyśmy przyszli i zobaczyli, czy coś nie chcemy do muzeum, czy coś się nie przyda. I właśnie w tym czasie dużo, dużo pamiątek z PRL-u nam się udało zdobyć, ale tak jak mówię, do dzisiaj mieszkańcy przychodzą i jeszcze przynoszą eksponaty. Także ta ekspozycja się wzbogaca i ciągle się zmienia, bo ciągle coś nowego dochodzi.
1: A czy ludzie jednak nie mają jakiejś trudności z rozstaniem się z jakąś osobistą rzeczą przez sentyment?
5: Myślę, że tak. Ale tak jak mówię, jak już przychodzi starość, kolokwialnie mówiąc, to zastanawiają się, i tak nie wezmą tego do grobu. No taka jest prawda. Więc wolą przekazać do muzeum, żeby to jednak istniało gdzieś w pamięci, było wykorzystane, niż na przykład skończyło na śmietniku.
1: Muzeum to nie tylko te wystawy, co jeszcze oferuje placówka?
5: Mm-hmm. No, my oferujemy sporo, bo oferujemy wystawy, wernisaże, prelekcje, promocje książek, wykłady, ale także i tutaj działalność edukacyjna jest szeroko rozwinięta, no bo tak jak już mówiłam, warsztaty i lekcje muzealne z dziećmi, z dorosłymi, cyklicznie jest organizowane ferie z dziećmi w muzeum, a także wakacyjny klub małego muzealnika. Także ta edukacyjna działalność jest też szeroko tutaj rozwinięta, ale organizujemy też konferencje, sympozja, w plenerze na przykład inscenizację, właśnie taką niedużą imprezą dwudniową, był piknik historyczny. Też wydajemy publikacje i muszę powiedzieć, że nasz sklepik muzealny jest bardzo bogato zaopatrzony w wydawnictwa tutaj dotyczące albo dotyczące regionu, albo autorami są ludzie mieszkający w regionie. Jak ludzie przyjeżdżają, to są zdziwieni, że w takim małym mieście sklepik jest tak bogato zaopatrzony i tyle się u nas jednak wydaje.
1: Widziałem też, że są pewne formy sztuki, pojawiają się jacyś artyści. Moje pytanie jest takie, czy oni są tylko z regionu, czy pojawiają się też jacyś ogólnokrajowi artyści?
5: Znaczy przede wszystkim stawiamy na region, bo uważam, że trzeba promować ludzi tutaj stąd, którzy są często nieznani. Takich lokalnych, obecnie jeszcze żyjących artystów to na przykład pani Urszula Grubich, twórczyni makramy, Jolanta Surma, znana już wielokrotnie na różnych wystawach. Tak samo jej wystawę tutaj tworzyliśmy, a także wielu innych.
1: Na sam koniec spytam, dlaczego według pani takie Muzeum Ziemi Złotowskiej jest ważne?
5: No mogłabym tu mówić o tym patriotyzmie, o patriotyzmie lokalnym, o zatrzymaniu w pamięci historii, o tym związku z regionem. Ale to jest trochę pompatyczne. I ja powiem wprost. Po prostu mamy ciekawe oferty. Różnorodne oferty, bo mamy i dla typowo stricte historyków, czyli wykłady historyczne. Mamy coś dla miłośników sztuki, czyli wernisaże. Mamy coś dla kolekcjonerów i masę innych artefaktów. Wystawa sprzed paru lat, historia higieny na wsi i w mieście, na wsi, przed wojną i po wojnie. Po prostu to dla zbieraczy też są bardzo ciekawe wystawy. Ale także mamy coś, powiedzmy, dla ludu, dla tych, którzy chcą się po prostu tylko rozerwać, pobawić. No i otoczenie zagrody to jest po prostu raj dla tych, którzy chcą przyjść, odpocząć, spędzić mile czas na łonie natury.
1: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Jeszcze raz to była Katarzyna Józefowska, pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej. Serdecznie dziękuję.
5: Dziękuję serdecznie. Ja lubię mówić o muzeum.
6: Radio SK. Radio SK.

0: SK Piła.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?